mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

zdanie, Borek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak Borek z farsą. A ja nie czuję już. Krążę na okrągło, jestem jak Borek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klub uwolą. One się patrzą mocno, ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: SK2 Wrocław.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg. Jestem Bogiem i tyranem i spełnieniem twoich snów.

0: historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Przeboje PRL. To śpiewała cała Polska. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
2: Rozdział 9. Lady Punk. Mniej niż kryzysowa narzeczona. Wprawdzie Lady Punk nigdy nie dorównał popularnością Izabeli Trojanowskiej z przełomu lat 1980-1981, ale niebawem zdominował krajową scenę muzyczną. Każdy pojawiający się w radiu utwór grupy stawał się przebojem, a ich pierwszy longplay nie tylko rozszedł się w milionowym nakładzie, ale aż 6 pochodzących z niego utworów zajęło pierwsze miejsce na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Nigdy wcześniej ani później żadne polskie wydawnictwo płytowe nawet nie zbliżyło się do tego rezultatu. Marchewkowe pole. Piosenki do filmu O dwóch takich, co ukradli księżyc, wydano w 1985 roku na płycie długogrającej, co było dowodem popularności zarówno filmu, jak i ścieżki dźwiękowej. Nie zmienia to jednak faktu, że praca nad utworami do obrazu przysporzyła Mogilnickiemu wielu zmartwień. To było zupełnie coś nowego, nowe wyzwanie, opowiadał autor tekstów. Przyszedł do nas reżyser tego filmu i powiedział: w scenie, gdzie jest marchewka, napiszcie piosenkę o niej. Ale o czym? O marchewce napisać piosenkę do cholery? Janek nie miał problemu, bo Janek po prostu tworzył muzykę. Ale ja miałem konkretny obstalunek, nie mogłem sobie napisać o byle czym. Ale, jak się okazało, robota strasznie szybko i fajnie poszła. Janek napisał bardzo ładne, melodyjne temaciki, a ja nie przejmowałem się też za bardzo tym filmem. W marchewkowym polu jest mowa o strusiu zakopanym głową w dół. Przez to niektórzy uznawali, że utwór dotyczy konspiracji solidarnościowej. A mnie chodziło po prostu o kompletny surrealizm. Ofertę napisania muzyki do serialu dostał nie zespół, tylko indywidualnie Borysewicz. Zaproponował jednak kolegom udział w przedsięwzięciu, ale wszyscy stwierdzili, że chcą jechać na wakacje, bo za dużo grają. W efekcie Borysewicz sam obsłużył wszystkie instrumenty, a po powrocie pana Sewicza dodano linie wokalne. Inna sprawa, że gitarzysta przywiązywał chyba zbyt dużą wagę do tego przedsięwzięcia. Niektórzy wręcz uważali, że potraktował całą sprawę jako swoją pierwszą solową płytę i dostrzegał wyższe wartości nawet tam, gdzie ich nie było. Mało kto wie, tłumaczył, że Marchewkowe pole to piosenka o ojczyźnie. Tam jest taki wers: o ogrodzie miewasz sny. W każdym utworze było coś przemycone. Utwór dotarł do 5. miejsca listy przebojów programu Trzeciego, a całe przedsięwzięcie zakończyło się ogromnym sukcesem. Jan Borysewicz mógł się poczuć jak mityczny król Midas, który swoim dotykiem wszystko zamieniał w złoto. Mniej niż zero. Natomiast jeden z największych hitów grupy, Mniej niż zero, początkowo miał charakter hardrockowy. Zarejestrowano go, oczywiście, jako podkład bez wokalu. A gdy wreszcie nagrał go Panasewicz, lider nie był zadowolony. Usiłował nawet sam zaśpiewać, ale ostatecznie zgodził się na interpretację wokalisty. Zgodnie z powszechną opinią, początkowy fragment melodyczny miał być zagrany na grzebieniu, ale w rzeczywistości wykorzystano syntezator Muga. Natomiast na koncertach, w celu podniesienia ich atrakcyjności, Panasewicz faktycznie używał grzebienia. Na Mniej niż zero duży wpływ miał Jarek Szlagowski, wspominał basista Paweł Mścisławski, który praktycznie zaaranżował całą piosenkę. Przez Janka numer ten był podany w czysto rockowej formie. Natomiast Jarek wpadł na pomysł, by zrobić to w rytmie ska i praktycznie to on nadał kształt tej piosence, co nie zostało odnotowane na płycie. To już kwestia Janka, który jest bardzo zaborczy, jeżeli chodzi o swoją pracę. Sam utwór został też zaplątany w tragiczną śmierć warszawskiego maturzysty Grzegorza Przemyka, zakatowanego przez milicjantów w komisariacie na warszawskiej Starówce. Piosenka trafiła na listę przebojów programu Trzeciego w maju 1983 roku, by po 5 miesiącach wywindować na szczyt notowania. Rychło jednak władze powiązały ją ze śmiercią maturzysty, bowiem młodzież śpiewała Mniej niż zero podczas pogrzebu Przemyka. Nie pisaliśmy tego numeru z taką intencją, zaprzeczał Borysewicz. To zbiegło się w czasie. Na początku są słowa, myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce w tym kraju tłumaczy zaliczona matura na 5. Cenzura więc zdjęła ten utwór z Trójki, ale powrócił, kiedy Andrzej zmienił tekst na twoje miejsce na ziemi. Mnie się wydaje, że ta zmiana wyszła na korzyść, bo tekst miał dotyczyć wszystkich ludzi, nie tylko ludzi w Polsce. W tym samym czasie przed koncertem w Poznaniu do Borysewicza zgłosiło się dwóch panów w czarnych garniturach z teczkami i zażądali, by podczas występu nie wykonywano mniej niż zero. Borysewicz zgodził się na to i, jak można było przypuszczać, jako pierwszy numer zabrzmiał ze sceny zakazany utwór. Na całym świecie rockmeni raczej nie przejmowali się poleceniami władz. Kryzysowa narzeczona. Podczas wieloletniej działalności grupa nagrała dziesiątki przebojów, ale nigdy nie była tak popularna jak w ciągu pierwszych kilkunastu miesięcy swojego istnienia. Każdy utwór emitowany w radiu natychmiast stawał się hitem. Histeria osiągnęła apogeum, gdy w czerwcu 1983 roku pojawiła się płyta długogrająca zatytułowana po prostu Lady Punk. Wcześniej ukazywały się single, których nakłady rozchodziły się natychmiast. Zespół tworzył tak dużo przebojów, że dla słynnej Tańcz, głupia tańcz w ogóle nie znalazło się wówczas miejsce na studyjnych wydawnictwach zespołu. Sukcesy pierwszych piosenek wprawiły nas w amok, wspominał Janusz Panasewicz. I waliło jak z rogu obfitości. Jedyny problem stanowiło to, którą piosenkę teraz wpuścić do radia. Wszystkie teksty dla Lady Punk pisał Andrzej Mogielnicki i czasami tworzył je w niecodziennych okolicznościach. Jak na przykład podczas pieszego powrotu do domu z imprezy. W tamtych czasach w ogóle nie było taksówek. Wspominał powstanie kryzysowej narzeczonej. I szedłem pieszo nocą z dziewczyną z klubu Park na Mokotowie do mnie na Nowolipki. Noc faktycznie była zimna, a ja byłem trochę rozgrzany w środku. Cały czas podśpiewywałem sobie pewien temat Janka i układałem słowa. Gdy doszedłem do Nowolipek, kryzysowa narzeczona była już gotowa. Można powiedzieć, że ten tekst powstał dosłownie w biegu. Na trzecim singlu grupy pojawiła się natomiast ballada Wciąż bardziej obcy, śpiewana przez Jana Borysewicza. Utwór oczywiście stał się przebojem, a jego tekst powstał w wyniku zupełnego przypadku. Gdyby napisać tekst jadący równo z muzyką, wspominał Borysewicz, to byłoby strasznie smutne. Flaki z olejem. A zamiast tego zaczyna się od razu zadziornie. Są dni, kiedy mówię dość. Ten tekst powstał trochę przypadkiem, bo akurat czekaliśmy z Mogielem na obiad we Wrocławiu i nie mogliśmy się doczekać, więc Andrzej z tego wkurzenia zaczął nucić pod nosem Wciąż bardziej głodny. Epokowy numer powstał od pustego brzucha. Lady Punk istnieje do dziś. Łącznie wydał 18 płyt z premierowym materiałem. Spośród dawnych członków w składzie pozostali tylko Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz. Reszta muzyków ma znacznie mniejszy staż. Przez zespół przewinęło się prawie 20 instrumentalistów oraz pokaźna liczba muzyków towarzyszących. Jednak najważniejsi pozostają gitarzysta i wokalista, nadając sens dalszej działalności grupy. Trochę nam już podrosła ta mała lady, gdyż obecnie ma około 60, podsumował niedawno Andrzej Mogielnicki. Rozdział 7. Budka suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz o Dolinie? Jeżeli chcielibyśmy wskazać w Polsce prawdziwy zespół, instytucję, który zachowałby popularność przez kilka dekad, to bez wątpienia byłaby to właśnie Budka Suflera. Prawie pół wieku nieprzerwanej kariery, dziesiątki przebojów śpiewanych przez kolejne pokolenia fanów. Sukcesy i porażki, zmiany stylistyczne i personalne, fantastyczne płyty oraz wydawnictwa, o których wszyscy woleliby zapomnieć. Polski rock w najlepszym i nieco mniej dobrym wydaniu. Nie tylko zresztą rock, gdyż przez lata ten lubelski zespół zdecydowanie łagodził brzmienie, plasując się bliżej muzyki środka. Jolka, Jolka, pamiętasz? Płyta osiągnęła sukces, ale w 1984 roku grupa niespodziewanie straciła wokalistę. Czystaw od pewnego czasu miał coraz większe problemy z głosem. Palił bardzo dużo papierosów. Nie pomagał fakt, że w trasy jeździli z zespołem laryngolodzy i masażyści. Koncertowy tryb życia okazał się dla pana Romualda zbyt wyczerpujący. Czystaw zaznaczał jednak, że o jego odejściu zadecydowały przede wszystkim sprawy finansowe. Nie zarabiał tyle, ile oczekiwał. Poza tym doszły jeszcze względy ambicjonalne. To był okres, wspominał Zaliszewski, w którym Budka stała się czymś na kształt Mazowsza. Występowaliśmy z Ulką, Urszulą i Andrzejczakiem, a na dodatek powrócił do nas Cugowski. Na koncertach śpiewało z nami czterech wokalistów. A Bąbel doskonale wiedział, że Krzysiek powrócił do Budki nie po to, by na scenie odgrywać jakieś ogony. A Romek miał taką naturę, że wolał otwarcie zrezygnować, niż pokątnie wylewać z tego powodu żale. Tymczasem Lipko miał już materiał na kolejny ogromny hit. Wprawdzie skomponował utwór jeszcze w 1980 roku, ale odłożył go na lepsze czasy. Zapewne zdawał sobie wówczas sprawę, że Czystaw nie uniesie tej piosenki pod względem wokalnym, gdyż chciałby powstało coś w stylu ballad Roda Stewarta. Nie miał też pomysłu na dokończenie całości. Chodziło o refren, tłumaczył. Przez długi czas nie mogłem sobie z nim poradzić i ostatecznie on mi się trochę wymknął spod kontroli. Zwrotki były stewartowskie, a refren poszedł w innym kierunku. I dobrze, bo wbrew moim intencjom, zamiast pastiszu Stewarta, powstało coś oryginalnego. Muzyka jak zwykle stała na wysokim poziomie, chociaż jej aranżację można uznać za wręcz ascetyczną. Wolne tempo podkreślało natomiast wymowę tekstu i fantastyczną interpretację wokalisty. Felicjan Andrzejczak śpiewał jak starzający się mężczyzna, który wspomina najpiękniejsze chwile swojego życia i żałuje, że w przyszłości nic podobnego już go nie spotka. Tekst Dutkiewicza od samego początku wzbudzał emocje, a z upływem lat podobno powstawały nawet prace uniwersyteckie na jego temat. Z perspektywy lat Jolka jest właściwie niezwykłym popkulturowym zjawiskiem, oceniał autor. To jest ten przypadek, gdy song znakomicie trafia w realia. Prosty refren o emigrowaniu, przenoszeniu się, piciu wódeczki,

piosenki długo wywoływała kontrowersje. Jeszcze w 1998 roku na łamach Gazety Wyborczej zarzucano Dutkiewiczowi brak dydaktyzmu i wymyślanie absurdalnych sytuacji. Zakonnic na plaży, zaćmienia słońca i żebrania o benzynę. Jednak tydzień później pewien anonimowy czytelnik przysłał do redakcji list, w którym stwierdził, że był świadkiem historii, o której mowa w piosence. Wszystko działo się latem 1982 roku w Karwi nad Bałtykiem, a jej bohaterami była niejaka Jola R., której mąż pracował w Anglii i sam Marek Dutkiewicz. Faktycznie doszło wtedy do częściowego zaćmienia słońca, a zakonnice wędrowały po plaży. Dutkiewicz przebywał w Dębkach i do Joli, mieszkającej z dzieckiem na letnisku, dojeżdżał samochodem. Mąż Joli, narzeczoną jak sen, miał kiedyś, kontynuował anonimowy czytelnik. I nawet z nią do jednej klasy przez lata chodziłem. Stąd sądzę, że z tym autobusem Arabów to już Dudka metafora, która go zbyt daleko na swych skrzydłach poniosła. Letni romans zakończył się rozwodem państwa R. Dutkiewicz dopiero po latach przyznał, że tekst miał podłoże autobiograficzne, a właściwie, że opisywał konkretny fragment jego życia. To w zasadzie paradokumentalny zapis mojego romansu. Nie był to związek zbyt długi, ale w tamtym okresie na tyle dla mnie istotny, że postanowiłem poświęcić mu piosenkę. Zapytałem jego bohaterkę, czy nie ma nic przeciwko temu. Nie miała, ale samego tekstu nie pokazałem. Dutkiewicz od dawna nie widział swojej znajomej. Słyszał jednak, że mieszka w Warszawie. Natomiast jej eksmąż najwyraźniej był dumny, iż przedstawiono go w piosence. Prostował jednak, że narzeczona nie zdradziła go z autobusem Arabów, lecz z mikrobusem pełnym islamskich kochanków. Ale chyba największym dowodem uznania dla tego utworu było jego wykonanie w 2014 roku na przystanku Woodstock. Razem z zespołem śpiewało co najmniej 500 000 fanów. Według niektórych szacunków nawet o 200 tysięcy więcej. Cień Wielkiej Góry. Po sukcesie Snu o Dolinie muzycy Budki Suflera mieli nadzieję, że dostaną propozycję nagrania czwórki, epki, czyli podwójnego singla. W zamian polskie nagrania zaproponowały im pełnowymiarową płytę. I to w sytuacji, gdy styl zespołu trudno było nazwać komercyjnym. Lipko zresztą zawsze podkreślał, że wraz z kolegami nie lubił grać utworów szybkich, rytmicznych, lecz preferował potężne, gdyż pociągała go forma oratorium. A jeżeli wokalistą zespołu jest człowiek o tak imponującej skali i sile głosu, trudno się temu dziwić. Mnie ta powaga odpowiadała, potwierdzał Cugowski. Poza tym należy zwrócić uwagę, że na polskim rynku muzycznym w połowie lat 70. liczyły się tylko trzy rockowe ekipy. Niemen, SBB i my. Weselej i Lżej grały natomiast grupy nie mające z rockiem nic wspólnego, takie jak Trubadurzy i Czerwone Gitary. Pierwsze utwory Budki sygnowali własnymi nazwiskami Lipko i Cugowski. Obaj wzajemnie się też inspirowali. Wprawdzie autorstwo podkładów muzycznych należało z reguły do Lipki, to jednak wokalista nadawał im nowy sens. Taki układ funkcjonował przez pewien czas i sprawdzał się wzorowo. Niestety, później na plan pierwszy wysunęły się osobiste ambicje. Na razie jednak zespół wszedł do studia, by zarejestrować materiał na swój pierwszy album. Tekst tytułowego utworu powstał na kanwie tragicznej śmierci dwóch lubelskich alpinistów – Zbigniewa Stepka i Andrzeja Grząska, którzy w sierpniu 1973 roku zginęli w Himalajach. Ich ciał nie odnaleziono. Nigdy nie zapomnę nocy, relacjonował wokalista Zbigniew Hołdys, w której usłyszałem po raz pierwszy Cień Wielkiej Góry. Wrażenie było ogromne. I przejmujący tekst, i fascynująca muzyka. Polski rock składał się wówczas ze znanych i niezbyt oryginalnych komponentów, a tu usłyszałem coś, co stanowiło odrębny świat muzyczny. Lipko podkreślał, że w początkowym okresie twórczości robił wszystko, by odróżnić się od polskiej sceny piosenkarskiej. Nie chciał komponować 3-minutowych piosenek o studniówkach czy prywatkach, tylko nagrać coś poważniejszego. Cień Wielkiej Góry był właśnie próbą stworzenia utworu ocierającego się o większą formę. A że jednocześnie powstał tekst, który nadał mu głębi, to poprawka debiutu okazała się bardzo udana. Wydanie płyty było ogromnym wydarzeniem dla

0: melomanów. By ją kupić, fani grupy ustawiali się przy Salonie Polskich Nagrań na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie już o 6 rano. Sklep otwierano o 11. Kolejka mierzyła ponad 1,5 kilometra. Nic zatem dziwnego, że cały nakład praktycznie rozszedł się od ręki. Polskie Nagrania wytłoczyły wtedy 60 tysięcy sztuk, wspominał Cugowski, co było obligatoryjną ilością płyt. Sprzedały się w 2 dni, a Polskie Nagrania nigdy nie wznowiły tej płyty. Nie było żadnego dodruku, a było ciśnienie na co najmniej 500 000. Nikogo to jednak nie obchodziło, tym bardziej w przypadku tego typu zespołu. Ale czuliśmy, że stajemy się z dnia na dzień bardziej popularni. Był to także najważniejszy moment w dotychczasowej karierze Budkowców. A gdy podczas festiwalu w Opolu dostali do ręki singiel, zaś w Sopocie longplay, czuli się spełnieni. Ich marzenie właśnie się ziszczało. Ciekawy jest zestaw muzyków biorących udział w nagraniach. Oprócz Cugowskiego, Lipki i Ziółkowskiego przy tworzeniu płyty pracowali także nowy perkusista Tomasz Zeliszewski oraz klawiszowcy Marek Stefankiewicz i Czesław Niemen. Wokalnie zespół wspierały Alibabki. Niemen przyszedł z mugiem, opowiadał Cugowski, czyli z instrumentem w takim worku na plecach. Znosił z nami swojego Hammonda, którego nam użyczył do nagrania, bo nie mieliśmy przecież takiego instrumentu. Na Okulniku, gdzie nagrywaliśmy w studiu Polskich Nagrań w Wyższej Szkole Muzycznej, były takie kręte schody. Właśnie po tych schodach znosiliśmy z Czesławem tego Hammonda. I tylko patrzyliśmy, kiedy wymsknie nam się z rąk i zjedzie na dół. Naprawdę mało brakowało, by do tego doszło. Atmosfera była wspaniała. Mieliśmy do Czesława ogromny szacunek, a on, widząc w nas potencjał, także chciał z nami zagrać. Czas kryzysu. Niespełna rok później zespół przystąpił do nagrywania swojej drugiej płyty długogrającej Przechodniem byłem między wami. Jednocześnie grupa dostała propozycję przygotowania muzyki do filmu Marka Piwowskiego Przepraszam, czy tu biją. Wtedy też zaczęły się ujawniać pierwsze różnice zdań między Cugowskim a Lipką. Począwszy od naszego debiutu, relacjonował wokalista, mieliśmy z Romkiem dżentelmeńską umowę, że wszystkie budkowe kompozycje podpisujemy we dwóch. Muzyka Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski. I Romek, przystępując do pracy nad muzyką do filmu Piwowskiego, ten układ naruszył. Lipko poinformował bowiem kolegę, że chciałby zrealizować projekt samodzielnie, co zirytowało Cugowskiego. Uznał, że został zwolniony z niepisanej umowy i od tej pory też może robić różne rzeczy sam. Co gorsza, chociaż materiał został nagrany, Piwowski nie wykorzystał go w swoim obrazie. Jednak rozdźwięk pomiędzy Lipką i Cugowskim stał się faktem. Od tej pory miało być już tylko gorzej. Nasze drogi zaczęły się rozchodzić, potwierdzał Cugowski. Pierwszą kwestią były wspomniane sprawy ambicjonalne. Mnie trochę odbiło i na zasadzie szczeniackiego wybryku zażądałem wyłączenia swojego nazwiska przed nazwę zespołu. Tak, żeby nazywał się Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Narastały też różnice czysto muzyczne. Po latach Cugowski zarzucał Lipce, że ten chciał błyszczeć w Opolu i Sopocie oraz grać muzykę czysto rozrywkową. Natomiast wokalista nadal był zwolennikiem rocka. Do ostrego kryzysu doszło podczas Festiwalu Opolskiego w 1977 roku. Panowie nie potrafili dojść do porozumienia w sprawie prezentowanego wówczas utworu Komentarz do pewnej legendy i Cugowski oświadczył, że opuszcza grupę. Musiał jednak pozostać do końca roku ze względu na zobowiązania koncertowe. Nie zmienia to faktu, że gdy spotkał wokalistę Stanisława Węglorza, zaproponował mu dołączenie do grupy, gdyż, jak sam to ujął, odchodzi od tych szajbusów. Odejście Krzyśka, relacjonował Zeliszewski, który współtworzył jednoznacznie rockowe pierwsze dwie płyty Budki, stanowiło dla Romka olbrzymie wyzwanie. Musiał przestawić swój warsztat twórczy na zupełnie inne tory. I to był pierwszy moment stylistycznej ewolucji Lipki kompozytora. Ten proces przebiegał powoli. Nasz trzeci album, Ona przyszła prosto z chmur, był jeszcze próbą pogodzenia starego Lipki z nowym. Ale już na kolejnej płycie, Za ostatni grosz, Romek zdecydował się na lekkie, przebojowe piosenki. I z czasem świat lżejszej muzyki zaczął go ciekawić, a potem wciągnął bez reszty. Nowym wokalistą Budki Suflera faktycznie został Stanisław Węglosz. Jednocześnie do grupy dołączył gitarzysta Jan Borysewicz. Lipko ostatecznie porzucił gitarę basową na rzecz klawiszy, a Ziółkowski przejął jego obowiązki w sekcji rytmicznej. Okazało się jednak, że Węglosz, mimo imponującej skali głosu, 5 oktaw, nie mógł się dopasować do zespołu. I to zarówno pod względem artystycznym, jak i towarzyskim. Wprawdzie miał już spore doświadczenie sceniczne, a ze Skaldami nagrał przebój Nie widzę ciebie w swych marzeniach, to jednak od samego początku nie potrafił znaleźć wspólnego języka z grupą. Może jedną z przyczyn był fakt, że w odróżnieniu od nowych kolegów raczej nieczęsto sięgał po alkohol. Do tego dochodziły męczące dojazdy z Warszawy do Lublina, gdzie mieszkał kątem u Jurka Janiszewskiego. Od początku czułem się mało komfortowo, tłumaczył po latach. Brakowało odpowiedniego repertuaru. 4 piosenki, które nagrałem z Budką w Katowicach, zostały przygotowane jeszcze z myślą o Cugowskim i ani nie pasowały do mojego stylu śpiewania, ani nie zaspokajały naszych potrzeb koncertowych. Moje koncerty z Budką zapełniała więc na przykład 20-minutowa wersja Don't Let Me Be Misunderstood, utworu, który kiedyś grali Animalsi. Chłopaki grali w nim niekończące się solówki, gitary, basu, bębnów, a ja stałem jak kretyn i miałem tego wszystkiego serdecznie dosyć. Węglosz mógł się poszczycić znakomitymi warunkami wokalnymi i doskonałą dykcją, ale źle się czuł w repertuarze rockowym. Najbardziej odpowiadały mu ballady, a do tego był mało elastyczny i sztywny na scenie. Co gorsza, szybko stał się obiektem kpin i niewybrednych żartów kolegów z zespołu. Szczególnie celował w tym Borysewicz, który za punkt honoru uznał dowcipkowanie z dumy wokalisty 2-letniego Fiata 126P. Gdy przy okazji pewnej imprezy zespołowej doszło do rękoczynów i Węglosz pogryzł gitarzystę, ten rozwścieczony wybiegł na ulicę i zaczął skakać po dachu jego ukochanego malucha. W efekcie następnego dnia wokalista podjął decyzję o odejściu z zespołu. Za ostatni grosz. Kolejna płyta Budki miała być osadzona całkowicie w nowej stylistyce, a jej realizacją od samego początku zajął się Andrzej Poniatowski. Gwarantowało to odpowiednią jakość, jednak bez szaleństw, jakie wprowadzał Nowakowski. Zresztą Lipko nie ukrywał, że nadal wiąże spore nadzieje z ówczesnym składem zespołu. Wierzyłem, że tym składem można wiele zawojować, potwierdzał lider grupy. Podbudowała mnie trasa w ZSRR i sposób, w jaki odbierano tam Czystawa. Romek śpiewał z dużym wyczuciem i miał świetny kontakt z publicznością. Utwór Za ostatni grosz napisałem w garderobie tuż przed koncertem w Leningradzie i od razu wiedziałem, że to jest strzał w dziesiątkę. Piosenka stanowi poparcie twierdzenia, że najwięcej uroku zawsze ma prostota. W tym wypadku znakomita, klarowna melodia, oszczędna aranżacja, ale jednocześnie nowatorskie brzmienie i znakomity wokal Czystawa. No i na dodatek piękne solo Borysewicza. Nie jest to pretekst do zademonstrowania własnej wirtuozerii, podkreślał Zeliszewski. Tylko partia, która stanowi integralną część utworu. Bardzo spójna, o kapitalnie stopniowanej dramaturgii. Według mnie jedna z najpiękniejszych gitarowych fraz w historii polskiego rocka. Lipko nie ukrywał, że po raz pierwszy w karierze postawił na melodykę w stanie czystym, co Poniatowski potrafił podkreślić. Były perkusista Klanu przywiózł bowiem ze Szwecji najnowocześniejszy sprzęt z mikrofonami pojemnościowymi, jakich używano podczas nagrań Abby. Wartością dodaną tytułowego utworu był znakomity tekst Dutkiewicza. Inna sprawa, że początkowo nosił tytuł Łańcuchowe psy i kompletnie nie przypadł Lipce do gustu. W tej sytuacji autor wprowadził liczne zmiany. Oni nagrywali to oczywiście w Lublinie, wspominał Dutkiewicz, a tekst przedyktowałem Romkowi Lipce przez telefon. Byłem bardzo ciekawy efektu. Romek z tajemniczą miną zapowiedział mi, że pojawi się w Warszawie. Było lato, siedzieliśmy na starówce na schodkach, wygrzanych słońcem i on mi to puścił, z Walkmana, co było wówczas nowinką technologiczną. Włożył mi do uszu słuchawki. Ten grosz zabrzmiał z fenomenalną solówką Janka Borysewicza i naprawdę spełnił moje marzenie. Tekst wpisywał się zresztą w sytuację polityczną kraju w 1981 roku. Była ona daleka od stabilizacji. Nikt nie wiedział, jak skończy się karnawał Solidarności. Wielu słuchaczy słusznie obawiało się, że niebawem w ich życiu pojawi się najpierw wstręt, a potem brat jego strach. Charakterystyczną tekturową okładkę płyty zdobiło zdjęcie powiększonego do niesłychanych rozmiarów grosza, kontynuował autor tekstu. Pamiętam pierwszy klip, taki dosyć przaśny, który miał mieć premierę 13 grudnia roku pamiętnego. Jako dekoracja występował w nim właśnie taki gigantyczny grosz. A historia z bilonem toczyła się dalej, bo na koncertach Budki ktoś wpadł na pomysł, żeby cisnąć garść bilonu. Widzowie przychodzili więc z woreczkami groszówek, a Romek przez mikrofon nawoływał: ludzie, rzucaj ta walutą w nas, bo gramy za ostatni grosz. Wszystkich to niesłychanie cieszyło, aż do momentu, gdy duża moneta, chyba 5-złotówka, trafiła perkusistę w łuk brwiowy, rozbijając go dość dokładnie. Także zalał się krwią i potem chłopcy zakładali kaski z goglami. Pozostałe teksty na płytę napisał Andrzej Mogielnicki, który wkrótce wraz z Borysewiczem opuścił Budkę. Lipko bardzo przeżywał ich zdradę, szczególnie że rozłamowcy niebawem osiągnęli gigantyczny sukces muzyczny. Pod koniec 1982 roku Lipko z Zeliszewskim wybrali się incognito na koncert Lady Punk. Zespół występował wówczas w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lublinie. Lipko nie był zachwycony, widząc szaleństwo publiczności, ale zaproponował koledze, by udać się na zaplecze i osobiście pogratulować Borysewiczowi oraz Mogielnickiemu. Przed garderobą, wspominał perkusista, zatrzymało nas jednak dwóch rozrośniętych wszerz typów. Byli to ochroniarze zespołu. Dalej nie ma przejścia, usłyszeliśmy. Niech no któryś z was skoczy do Janka albo Mogiela i powie, że koledzy z Budki chcą ich odwiedzić, poprosił grzecznie Romek. Jeden z goryli na chwilę nas opuścił, po czym wrócił, oznajmiając: jest wyraźne polecenie, żeby nikogo nie przepuszczać. Spadajcie. Po tej historii Romek rozkleił się kompletnie. Nie mógł zrozumieć, jak on, który Janka żywił i gościł u siebie w domu niezliczoną ilość razy, mógł zostać potraktowany w ten sposób. Poszliśmy od razu na wódkę i skuliśmy się okrutnie, na smutno.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki przez Y na samym końcu. Dzisiaj jest gościem Radia SK2. Na pewno kojarzycie i znacie ten potężny rockowy głos. Cześć Sebastian.
4: Witam wszystkich serdecznie, witam ciebie.
3: Sebastian czy Seba? Jak do ciebie mówią?
4: Nie mam jakiegoś takiego, wiesz, ubolubionego sformułowania w swoim kierunku. Byle życzliwie i ciepło. Ale głównie Seba, Makoś też bardzo często.
3: Typowy Seba, taki właśnie z podwórka?
4: Wiesz co, ja się w ogóle nie łapię na estetyzowanie w tego rodzaju jakby rzeczy. Absolutnie też jestem podwórkowy Seba, bo moja cała, że tak powiem, przeszłość młodzieńcza właściwie z podwórkiem jest związana i to bardzo sentymentalnie. Właściwie wszystkie znajomości, które mam podwórkowe, przetrwały do dzisiaj, niezależnie od tego, kto trafił w co w życiu, czyli innymi słowy, czy jest dyrektorem banku, czy jest policjantem, czy jest muzykiem, czy jest na przykład hydraulikiem na jakiejś tam posiadówce. Każdemu te role życiowe, krótko mówią, mijają i są po prostu tymi podwórkowymi znowu chłopakami. To jest bardzo fajne. Każdy ma taki pojedynczy korzenik, który tak idzie, ma zadziwiającą grubość i potęgę właściwie taką pamięci.
3: Taka ścieżka, która prowadzi do tego trzepaku przed blokiem,
4: tak jest,
3: który jest.
4: Tak, jak najbardziej.
3: O tych miejscach również porozmawiamy, bo chyba do tych miejsc również wracasz w najnowszej płycie, którą wydałeś razem z chłopakami. Go Dot. 2024 po 20 latach dopiero kolejny krążek. Co w tym czasie robiłeś?
4: Wiesz co, mogę ci zrobić na przykład kuchnię albo szafę. Jestem stolarzem.
3: Czyli tak. Złota rączka.
4: Ale w sumie jestem zadowolony, tak, z tego określenia, bo jakby nie widzę w tym problemu, ponieważ lubię tą robotę akurat i...
3: Lubisz dłubać w drewnie?
4: Tak jest.
3: Drewno jest cierpliwe.
4: No jest cierpliwe, ale my żyjemy w takim świecie, w którym niewiele rzeczy możesz wziąć do ręki po skończonej robocie, nie? A meble, one są powiedzmy bardziej wymagające niż skrzynka do jabłek. Każdy stolarz, który praktycznie, nie wiem, robi kuchnię, no to wie, o czym mówię, że każde pomieszczenie jest inne, każda kubatura jakby tego pomieszczenia, to 3D jest inne i wyzwania są inne, dekory są inne, więc możliwość skończenia czegoś i na końcu zobaczenie, wiesz, w oczach, powiedzmy, powiedzmy odbiorca, szczególnie to są kobiety, też trzeba powiedzieć. Takie zadowolenie, czyste szczęście, bo akurat przy kuchniach one największą taką mają swoją rolę, jeżeli chodzi o odbiór. No to też jest taka przyjemna sytuacja właściwie dla wykonawcy, że masz, zrobiłeś, jest okej.
3: Okay, czyli rozumiem, że jak wychodzisz po skończonej robocie od klienta, w cudzysłowie teraz mówiąc, to każda pani jest zadowolona z twojej usługi.
4: Ja ci powiem, jakkolwiek to brzmi, wiesz, dwuznacznie, akurat w przypadku kuchni, o ile ją masz na myśli,
3: tak, to tak mówimy jest. Cały czas o kuchni.
4: Tak jest.
3: Sebastian, płyta Godot, tutaj spotkaliśmy się, aby o niej porozmawiać. 20 lat to szmat czasu, twoja kuchnia, nie wiem, czy ma 20 lat, czy nie.
4: Wiesz
3: ale...
4: co? Ale to jest ciekawa sytuacja. Prawdopodobnie chyba to gdzieś tam się razem. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś wiesz, nemezis z tym związany, bo to byłoby smutne. W zasadzie to wtedy musiałbym robić kuchnię średnio co 3 lata, bo chciałbym przynajmniej co tyle nagrywać płytę.
3: Godot, litera D łączy w nazwie płyty dwa słowa. No bo ja to tak starałem się jakoś rozkmicić po swojemu, wiesz. God i dot, czyli Bóg i kropka. God i dot. Godot, czyli silnik do tworzenia gier trójwymiarowych i Godot to też postać nierzeczywista, na którą się czeka, lecz która nigdy nie nadejdzie. Które z tych sformułowań dotyczy twojej płyty?
4: Wiesz co, jest to na pewno trochę prowokacja. Na pewno nawiązuje też w dużej mierze do sztuki Beckett'a, czekając na Godota. Niemniej już tą rozkminkę, którą ty zrobiłeś, już ją też słyszałem. My próbujemy tą płytą opowiedzieć taki trochę brak tego, co w muzyce jakby ostatecznie dla nas jako też odbiorców jest takim dojmującym elementem jakby współczesności. Brakuje trochę takiego ducha. No chcieliśmy raz, że tego ducha więcej wprowadzić tą muzyką, a element w sumie taki beketowski, że czekając na Godota, czyli kogoś, kto nie nadchodzi nigdy, w pytaniu to zostawiamy. Ta duchowość nie musi być przypięta do ani do Boga, ani do czekania za Bogiem. Przejawia się ta duchowość zupełnie inaczej niż, nie wiem, 100 lat temu czy 200 lat temu. Możemy szukać ją na własny sposób i tyle.
3: Chciałeś razem z chłopakami z zespołu tchnąć ducha w muzykę i w tę płytę. Ty wierzysz w duchy?
4: W duchy, wiesz co, nie. W duchy nie. Uważam, że wiesz, w dobie fizyki kwantowej, w ogóle fizyki współczesnej, która daje nam takie potężne narzędzia, aby niekoniecznie się podpierać szczędziwymi jakimiś tam, wiesz, istotami, którzy tam sprawują nad nami pieczę. Mamy o wiele większe, ciekawsze właściwie możliwości, aby poszukiwać źródła i tajemnicy życia. Nie?
3: A wierzysz w to, że muzyka ma duszę?
4: Tak, wierzę w to.

0: 10 utworów, 10 różnych uczuć, o których teraz rozmawiamy z Sebastianem Makowskim z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Każdy ma swoją historię. Do tych wszystkich ty sam napisałeś teksty.
1: Tak jest.
0: No to w takim razie, z płyty Godot. Pierwszy numer, który otwiera tę płytę, zatytułowany Diament, a właściwie Diamentowe Serce. O czym opowiada Diament?
1: Diament jest najprostszą formą wypowiedzenia takiej myśli, że w sumie jedyne, co mamy i o co powinniśmy dbać, bo dbamy o różne rzeczy w życiu, powinniśmy po prostu zadbać o serce, żeby ono było zawsze dla nas dobre. Wiesz, my z biegiem czasu my trochę kombinujemy sami ze sobą. Idziemy w jakąś konfrontację z życiem, z ludźmi i trochę próbujemy też się obracać według pewnego jakby takiego sprytu życiowego. I jest takie powiedzenie, wiesz, jak patrzysz w otchłań, pamiętaj, że otchłań też patrzy w głąb ciebie, a więc jak zaczniesz za dużo kombinować ze sobą, będziesz cwaniaczu, żeby osiągać pewne cele, to nawet nie wiesz, że na przykład po 5-10 latach też się zmieniasz, jesteś innym człowiekiem. Wydaje mi się, że jedynym takim skarbem to jest właśnie to serce, że jeżeli będzie miało zawsze głos taki czysty, mocny w nas, to będzie nas chronić. To jest troszeczkę kwestia sumienia, no ale sumienie jest mniej sexy, sumienie jest mniej wymowne w treści, ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jeżeli będzie to powiedzmy na poziomie takiego diamentu, czyste i twarde, to może będziesz miał jakąś stratę w życiu, może nie zawsze osiągniesz to, co chcesz, może nie osiągniesz tego celu, który gdybyś był bardziej perfidny albo na przykład bezwzględny, byś go osiągnął, ale gdzieś na koniec dnia wydaje mi się, że będziesz miał przyjemne poczucie, że no masz ten skarb w sobie, nie?
0: Moulin Rouge, ach, paryski kabaret mi się teraz przypomniał. Śmiało można zatańczyć kankana.
1: No jest taka siekiera, ta płyta jest tak skonstruowana, że jak dojdziemy do końca, to nam wyjdzie taki jasny obraz, ale na tą chwilę trzeba powiedzieć, że utwory troszeczkę idą na zasadach takiej kontry, czyli śpiewaliśmy o diamencie, a Moulin Rouge dotyka powierzchowności, która jest dookoła nas, że możesz nie nabyć umiejętności wchodzenia w głębokie relacje, to Moulin Rouge możesz tak zahuczeć te emocje i ta piosenka też jest taka hucząca, mocna, ten język francuski jeszcze specjalnie został dorzucony, żeby jeszcze wzmocnić po prostu ten element.

0: znasz język francuski?
1: Absolutnie nie. Nie znam języka francuskiego, słuchaj, ale tak się uparłem, bo lubię język francuski, więc się uparłem, że jeden z utworów, który będę wykonywał kiedyś w przyszłości, będzie miał właśnie język francuski. No więc to się jakoś tak fajnie nam tutaj powiązało z samą estetyką Moulin Rouge i to, co powiedziałeś z kankanem i w ogóle z tymi skojarzeniami dookoła, czyli takiej rubasznej trochę zabawy. To jest takie wyczyszczenie serca do cna, ale w sumie niewiele potem pozostaje, nie?
0: Pozostaje nadzieja. Zrodzony z nadziei.
1: I teraz zaczynasz kombinować dobrze. Ta płyta właściwie i te poszczególne tytuły też wprowadzają nas w taką historię, że my się zmieniamy i najpiękniejsze w człowieku jest to, że się możemy zmienić. Jak ktoś posłucha Zrodzonych z nadziei, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to nie jest jakiś religijny utwór. Mhm. Też nawet nie jest do końca utwór o Bogu w tym znaczeniu, o którym ludzie zwyczajowo myślą.
0: Choć tak może się wydawać.
1: Może się wydawać
0: po tytule tego utworu Zrodzony z nadziei, ale również i po okładce płyty.
1: Może się też tak wydawać, ale Godot cały czas powinien być takim drogowskazem i taką czujką, bo to też jest takie oddanie hołdu gościowi, który napisał coś naprawdę potężnego, nie? Bo jak obejrzy się, albo się przeczyta, powiedzmy, czekając na Godota, to się zobaczy taką genialną zdolność takiego języka bardzo wyczyszczonego z ozdobników i mówiącego wprost, jak strasznie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, poszukując po prostu tego Boga. Czymś innym jest, wiesz, mieć pewność, że On jest, a czymś zupełnie innym jest być nastawionym ciągle na taką obecność w tajemnicy jakby życia, nie? Bo ja właściwie to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że płyta ma taki przydźwięk trochę, że ktoś mógłby powiedzieć, że taki jakiś ultrakatol właściwie, nie? To tam jest, tam w nim drzemie, ale tak nie jest. Ja po prostu jestem człowiekiem, który, nie wiem czy to masz, ale lato, wyjdziesz sobie powiedzmy na polanę albo nawet w mieście, no w mieście to się nie uda, ale bo to musi być jednak...
0: Musimy wyjechać z betonowego lasu.
1: Tak jest i musisz spojrzeć w niebo i patrzysz w te gwiazdy. I po prostu...
0: Ja tak mam w nocy najczęściej. U mojej babci totalna wiocha, nie ma w ogóle świateł miejskich, nic, zero, wokół masz las. Wyobraź sobie teraz, że patrzysz w niebo i widzisz miliony, setki milionów gwiazd na niebie. No i wtedy czuję takie wewnętrzne katarzis delikatne i coś mi się też wydaje, że nie jesteśmy chyba w tym kosmosie sami.
1: I musi się tak, wiesz, podczepić pod tą energię, nie? Mm-hmm. I to obcowanie z tą energią, ty nie musisz tam sobie konkretyzować tych rzeczy, czy taka religia, czy taka, czy śmaka, czy w ogóle jakakolwiek religia. Wystarczy, że po prostu jako człowiek, jako taki ssak trochę, któremu jest dane doświadczyć inaczej, powiedzmy, tego nieba, kosmosu i gwiazd niż na przykład, nie wiem, żółwiowi, bykowi, po prostu nawet małpie, masz zdolność, nie wiem, może dzięki korze nowej, którą masz, złapać zupełnie inny namysł nad swoim życiem i nad całą resztą. I to jednak ciebie ustawia inaczej, wiesz, tak wibracyjnie do swojego życia, nie?

0: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki Gościem Radia SK.
1: Stale ja.
0: Zazdroszczę ci włosów. Ja ich nie mam.
1: Ale powiem ci, że już powoli czoło zaczyna wygrywać się jakby z całą resztą.
0: Do czego zmierzam? Czy lubisz czuć wiatr we włosach? Jak wieje.
1: Szkoda.
0: Jak wieje.
1: A, to cię mam. No rozumiem. Ale w sumie szkoda, że nie ma Piotra, bo on znowu jest Harlejowiec stary, więc no. Idealnie można by jego było zapytać o ten tytuł.
0: Wieje. Zaznaczę tylko, że to jest czwarty numer na waszej płycie Godot, zespołu Ptaki. Inspiracją był widok rozhuśtanej wiatrem żaglówki.
1: Akurat nie ja mam za sobą taką historię, że znajomy mnie zaprosił swego czasu na podróż na Bornholm. Zawsze pływałem takimi, wiesz, żaglóweczkami.
0: Pięknie
1: po prostu,
0: tam jest.
1: Ale w sumie ja pływałem zawsze, wiesz, w strefie jakby lądu, nie? I wydawało mi się, że jestem mocny, nie? My wypłynęliśmy i trafiliśmy w jedną stronę sztorm i w drugą było stronę sztorm. I ja przetestowany na wszystkich tam wesołych miasteczkach, bo uwielbiam w zasadzie wszelkiego rodzaju dziwactwa takie dynamiczne, wydawało mi się, że jestem mocny, ale wypłynęliśmy, cofnąć się nie mogliśmy, więc ja po prostu byłem wiecznie za burtą, już nie było czym, a jednak cały czas te sprawy były, ja byłem tak wykończony i jeszcze do tego wszystkiego...
0: Wszędzie mnóstwo wody, a ty odwodniony.
1: A ja odwodniony, dokładnie, tak? Przed sztorm, słuchaj. Mieliśmy taką akcję tam, że już panowie zaczęli mieć takie aparaciki sobie tam wieszać na szyi, gdyby się tam, wiesz, wszystko powywracało, żeby była zdolność. Ale fajna historia pod tym kątem, że ludziom takim nowoczesnym, że tak powiem, nie jest do końca dane takie, wiesz, ekstremalne jakieś przeżycia. Na przykład na takiej żaglóweczce jesteś od lądu 5 godzin i tu 5 godzin, dookoła nic i naprawdę to jest opcja.
0: I nawet jak umiesz pływać, to i tak to ci
1: tak,
0: nic nie pomoże.
1: Tak, jak zobaczysz tą falę właściwie, taką duże masy wody, które po prostu się przemieszczają, żaglówkę, która ma co chwilę odkrywaną i tą śrubę napędową, bo my nie mogliśmy już na żaglu płynąć, a silnik nam się też po prostu popsuł. To kręć się wokół tego powiedzenia, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to w sumie wracasz później taki, wiesz, ozdrowiały z wielu swoich kłopotów, wiesz o co chodzi, nie? Że tobie się wydaje, że tu jest problem, tam jest problem. A tak naprawdę my dużo problemów nie mamy, jeżeli jesteśmy zdrowi, mamy co tam do gara włożyć.
0: Jak nie kapie na głowę, to jest najważniejsze. Tak. Jak jest zdrowie, no to też trzeba się cieszyć.

0: Czy ty jesteś z sierpnia?
1: Nie, jestem z kwietnia. Ale w sierpniu rzeczywiście bardzo często wracałem na chatę miastem.
0: Sierpień, czyli kolejny wasz numer, piąty na płycie Godot, to jest spacer po rodzinnym mieście. Często lubisz wracać w te rodzinne strony.
1: Lubię. Człowiek łapie taki sentyment do miejsca, z którego pochodzi. Jestem z Bydgoszczy, a przez to, że mieszkam w takim trakcie, że mogę sobie wracać bulwarem Brdy, rzeki bydgoskiej, to bywały bardzo często takie momenty, w którym jak wracałem po jakichś tam nocnych, pubowych sobie historiach na chatę, to przestałem wracać taksówką, ale zacząłem wracać po prostu na pieszo. I się łapałem na tym, że nawet powód wyjścia na miasto był związany ze spacerem po prostu nocnym, bo wiedziałem, że będę wracał, nie? Więc
0: to było takie romansowanie z tym miastem.
1: Tak jest. Też się trochę uparłem u chłopaków, zależało mi, żeby teledysk zrobić do tego u siebie w mieście, żeby tą ścieżkę, którą śmigam, też pokazać, bo te wszystkie miejsca, które ja tam mijam, to są też miejsca, z którymi są związane określone historie, więc to jest taka sentymentalna podróż i powrót i podejrzewam, że każdy, kto wraca swojego miasta ulicami, wiesz, gdzieś tam osiedlami, ma te swoje jakieś tam zaułki, przejścia, ma dokładnie podobne stany i wie, o czym mówię, nie? Że jeżeli pójdziesz, tak się zanurzysz sam w sobie, to masz taką przyjemność łażenia po swoich kątach. No.

0: Jak byłeś młodym chłopakiem, latałeś w krótkich spodenkach. O czym marzyłeś?
1: Wiesz co? Nie miałem chyba jakichś marzeń, wiesz, zmierzających w kierunku na przykład za 10, 15, 20, 30 lat.
0: Będę śpiewał w rockowej kapeli.
1: Nie.
0: Nie.
1: Absolutnie. Bo ja jestem chłopakiem, który grał na gitarze akustycznej od samego początku. Ja nie byłem z tych, którzy kupują gitarę elektryczną i naparza Henriksa. Byłem z tych, który zaczyna grać na gitarze, nie dlatego, że mi ktoś ją kupił, tylko moja siora, bo mam dwie, dostała od babci na przykład w prezencie gitarę i to ja jej podkradałem, a ona raczej tam za bardzo nie grała. Potem w konsekwencji chciało się grać na tej gitarze, więc grałem na ulicach. I to były pierwsze pieniądze, które zarobiłem. Jeździłem sobie do Torunia, do Trójmiasta często przyjeżdżałem.
0: I dużo można było wyciągnąć kasy z takiego grania?
1: Wiesz co, w tamtym czasie to byłem, wiesz, szczęśliwy, no. Co ci powiem, no dzisiaj bym powiedział, że to są małe kwoty, nie? Ale bywały sytuacje, już nawet później, to była dosyć konkretna kasa, nie? Jak się trafiło i przyjechało...
0: Parę stówek?
1: Ja już nawet tego nie potrafię przeliczyć, ale na dzisiaj powiedziałbym, że byłem w stanie przyjechać z racji tego, że moja mama pracowała na PKP, była pracownikiem PKP, ja miałem bilet darmowego przejazdu, więc jako młody chłopak mogłem sobie pojechać gdziekolwiek, gdzie bądź z tą gitarą i chętnie jeździłem właśnie do Trójmiasta, bo tutaj najwięcej się można było zarobić. I w Sopocie, na Monciaku, jak się...
0: Wiesz, no
1: to miałem taki, wiesz, futerał, otwierałem ten futerał, miałem taką swoją kartkę zapisaną, nie, że zbieram na piwo czy na coś, tylko miałem coś takiego napisane jak badam współczynnik wrażliwości. Miałem wzór na to, słuchaj, ilość przechodzących osób, ilość wrzuconych pieniędzy, więc to były komiczne sytuacje, wiesz, bo masa ludzi to łapała tak z przymrużeniem oka, ale były takie starsze jakieś panie, które przychodziły i patrząc, wczytując się w to wszystko, no chciały zdać ten egzamin, rozumieć, że ona ma jednak tą wrażliwość, nie, i tam wygrzebywały te ostatnie swoje miedziaki. No, cieszę się, że to miałem, że masz też taką historię opowiedzianą na różnych płytach, wydartą trochę z ulicy. To mi się akurat przydało i jestem tak jakby sobie wdzięczny za to, że nie spaniałem i w niektórych sytuacjach miałem wątpliwości, czy to robić. Właściwie to robiłem.
0: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Rozmawiamy o najnowszej płycie Godot, Małpi Gaj, numer 6. Lubisz skakać po drzewach.
1: Wiesz co, zdarzało się.
0: No.
1: Nawet przechodzić z brzozy na brzozę. Ja jestem takim, wiesz, chłopakiem prowincjonalnym, uwielbiam właściwie wieś. Za młodu mieliśmy taką zabawę z moim kumplem Romanem. Bardzo często na brzegach lasu są takie elastyczne drzewka i można...
0: Samosiejki tak zwane.
1: I można je bardzo mocno nagiąć do kolejnego drzewa, więc oczywiście można było się przemieszać z drzewa na drzewo, dopóki nie pomylisz tego z sosną i na przykład nie złamiesz tego czubka i po prostu nie poleżeć prosto na łeb. I takich historii kilka mieliśmy, ale akurat Małpi Gaj jest zupełnie o czymś innym. Znaczy, chcieliśmy ucelować w taką metaforę, aby się za bardzo nie przejmować tym, co się dookoła nas dzieje, a szczególnie w polityce, bo zawsze wydawało mi się, że żyłem w przeświadczeniu, że powinniśmy mieć jakąś taką czynną, aktywną zdolność wypowiadania się o pewnych sprawach, żeby kształtować tą rzeczywistość dookoła nas, ale zobaczyłem przez ostatnie, powiedzmy, takie 7 lat, co jednak z nami robi trochę polityka. Z ludźmi zobaczyłem, jak się bardzo mocno konfliktujemy, że nie mamy zdolności operowania taką wyświechtaną tolerancją, o której tak często dużo mówimy, a jednak się za te łby bierzemy. Jakoś tak nas bardzo mocno rozgrywają, mam wrażenie. I z prawa, i z lewa. I dlatego Małpi Gaj został napisany po to, aby mieć tą zdolność życia swoim prywatnym marzeniem i tak iść przez życie. Idź za głosu, jak potrzebujesz, w sprawach polityki, ale jednak bądź przytomny i nie daj się rozgrywać.
0: Bo to, co jest najważniejsze, to miłość, a można ją odnaleźć w takim miejscu jak jaskinia, załóżmy. Jaskinia, czyli numer 7 na płycie Godot.
1: No i tutaj dotykasz, wiesz, takiego już bardzo fajnego, wrażliwego momentu na tej płycie, że pierwsze miejsce, gdzie się kojarzy nam jakby kolebka ludzkości, to jest właściwie jaskinia, nie? No. Teraz sobie tak wyobraź sytuację, że dawno, dawno temu, tak się cofając nawet paleontologicznie w tył jakby ludzkości, zaczyna się pojawić taka architektura trochę duszy, nie? I architektura też emocji. I myślę sobie, że tam ta bliskość się rodziła jako pierwsza. Mieliśmy zdolność odpalić tam to ognisko i, nie wiem, kogoś przytulić, nie tylko do takiego zmysłowego zaspokojenia swoich potrzeb i być może ta bliskość, to uczucie, tam rodząc się, jako jedyne daje ci formę satysfakcji i spełnienia, bo kimkolwiek byś nie był, jakąkolwiek rzecz w życiu byś nie robił, czy będziesz dziennikarzem, muzykiem, hydraulikiem, stolarzem, dyrektorem i tak dalej, będziesz biedny, bogaty, raz tak, schorowany czy nie, ale jeżeli będziesz miał cały czas silnie obecną bliskość kogoś i miłość, to nigdy nie powiesz na koniec, że to życie było złe i zmarnowane. Nie będziesz żałował niczego.

0: Może to, co teraz powiem, będzie trochę smutne, ale kiedy człowiek umiera, nie chce tych pieniędzy, tych pucharów, tych wszystkich płyt, tych gitar, które miał. Tak naprawdę całe nasze życie, które prowadzi do jednego, bo wszyscy, wiadomo, spotkamy się w jednym punkcie, to w tym samym punkcie będziemy oczekiwać tylko jednego, drugiego człowieka, powrotu do tej jaskini, czyli do tej prawdziwej, czystej miłości.
1: Tak jest. Szkoda było zmarnować to, co powiedziałeś, że jaskinia też jest takim efektem trochę artykułu, który dawno temu przeczytałem. To był artykuł spowiednika, który po prostu trafia do miejsc, gdzie ludzie są już w opiece paliatywnej albo w hospicjum i rozmawia z różnymi ludźmi, którzy mieli różne życia. Te role, które nam jakby świat daje, życie daje, one są po to, żeby wypełnić tą grę, na którą się umówiliśmy, że mamy to życie, mamy ten świat, żeby ono jakoś szedł do przodu, z postępem się rozwijał, no to mamy pewnego rodzaju rolę. Czyli ktoś jest tam dyrektorem, ktoś jest artystą, ktoś ma jakąś inną funkcję, ale potem właśnie, jak powiedziałeś, wszyscy trafiamy w jedno miejsce. Ten spowiednik powiedział, że wszyscy jakkolwiek różnie oceniają swoje problemy, to na końcu przewija się ta jedna myśl. Zmarnowałem za dużo czasu na te rzeczy, które w tej grze były niby istotne, niby. Mm-hmm. Ale każdy, wiesz, w sumie nic by nie stracił, gdyby odpuścił trochę pewne rzeczy, nie?
0: A mógłby nawet więcej zyskać.
1: Mógłby jeszcze więcej zyskać, ale największym elementem to jest strata taka czysta w bliskości. Jesteśmy coraz bardziej samotni. Więc jest jakiś ubytek w nas, czegoś nie zauważamy bardzo ważnego, co powoduje, że do takiego wniosku dochodzimy. I o tym jest stupor. Bo stupor jest właściwie historią gościa, który jedzie samochodem, staje na światłach, jest czerwone, zapala się zielone i on nie jest w stanie ruszyć po prostu z tego miejsca. Mimo, że ten strumień życia go popycha dalej, bo on...
0: Dlaczego nie chce jechać, skoro ma zielone?
1: No właśnie. Tam też jest odwoływanie do miłości w refrenie, takiej miłości nauczonej od mamy. Ma właściwe kierunki nadane, ma właściwe źródło w sobie, ale nie potrafi jakby w to życie wejść z taką prawdą, którą wyniósł z domu, czyli z miłością, która właściwie powinna w nim kwitnąć i się przejawiać także w relacji, nie wiem, z kobietą, albo na przykład mieć poczucie takiego szczęścia i spełnienia, że jest we właściwym miejscu jakby w swoim życiu. Gdzieś w tym wszystkim, w tej grze bardzo często popełniamy błąd i to jest tego rodzaju jakby taka próba wrzucenia namysłu w tym utworze stupor. Let

0: świat wydaje ci się, że stanął na głowie, wywrócił się do góry nogami, jak teraz patrzysz na to wszystko. Kiedyś, żeby umówić się z dziewczyną, doznać tak zwanego pięknego uczucia, którym jest miłość, trzeba było stać przed domem, czekać aż przyjdzie, trzymać w ręku kwiaty, a teraz wystarczy wejść na Tindera, załóżmy. Czy przeraża cię to, że chcemy, żeby w życiu było nam łatwiej, ale czy jest nam dzięki temu lepiej?
1: O, widzisz, to jest bardzo ważne, bo dokładnie używasz słów, wiesz, tak jak mówisz, ten świat przyspiesza, nie mamy zdolności tego przetworzenia na tyle, aby ocenić ostatecznie, czy to jest dla nas dobre, czy nie, a zwróć uwagę nawet, jakie się sytuacje przytaczają takie brudne przez internet, kiedy te historie po prostu mają taką w sumie niefajną ścieżkę kojarzenia tej miłości od najmłodszych lat. Młodzi dużo tracą, że nie mają tej zdolności takiego doświadczenia, jak my to mieliśmy, nie? Znaturalizowanego podejścia do tych rodzących się pierwszych mgławic, że tak powiem, w naszym serduchu, nie?
0: Tak, żeby na początku spotkało się ze sobą serca, żeby to było takie właśnie inne uniesienie, a nie od razu cielesne. Sebastian Makowski, płyta Godot zespołu Ptaki, no i 9 numer na tej płycie, tytułowy numer tej płyty, Godot. Jeżeli nie słyszeliście nigdy głosu Boga, to w tym numerze usłyszycie. To prawda?
1: To utwór absolutnie, wiesz, na zasadach takiej prowokacji, ponieważ rzeczywiście w pierwszej zwrotce mówi sam Bóg, ale to jest pokazanie właściwie w tym utworze, że jeżeli już próbujemy o czymś myśleć, próbujemy tego dotknąć, to robimy to tylko takim językiem, jaki jest nam dany. I wiesz, pewnego rodzaju tradycje, kultury pozwalają nam tej tajemnicy dotknąć, a więc to jest taka próba skorzystania z tego języka w zwrotkach, tylko po to, żeby wyśpiewać w refrenach swoją postawę. Chyba nawet nie tylko też swoją, bo właściwie mało mówimy dzisiaj o Piotrze Łukaszewskim, a to też trzeba dwa słowa powiedzieć. Tak. Produkował tą płytę i wspólnie ją w jakiś sposób prowadziliśmy na poziomie takim wrażliwościowym i przy tym utworze obydwaj stwierdziliśmy, że w sumie najlepszym tytułem dla płyty będzie dlatego Godot, ponieważ my wszystkimi utworami zmierzaliśmy do tego Godota. Człowiek po prostu jako istota taka szukająca cały czas sobie tam ścieżki takiej życiowej ostatecznie zaczyna na siebie porządkować, kiedy dostrzega jednak swoją małość w kosmosie, że mamy oczywiście ambitną drogę rozwoju, ale w pełni ludźmi się stajemy wtedy, kiedy mamy taką zdolność, aby dotykać tej tajemnicy w sposób piękny. Tak jak wracamy do tej twojej polany, tego lasu, o którym mówiłeś, że wychodzisz i spojrzysz w niebo, nie wiem, u babci, to masz takie głębokie, wypełniające ciebie poczucie obecności i uważności, jakby, rozumiesz? I to jest takie coś, co ci wystarcza. Już nie musisz powiedzieć, kto to jest, ale już jest tym silnym stanem. I ten Godot właściwie do tego nawiązuje o tyle ciekawie, że czekając na Godota, ta postać jest nierzeczywista i wątpliwa, to w naszym przypadku akurat ona jest tak wyśpiewana z dużą wiarą i nadzieją. No więc 9 utwór Godot.

0: Dziewiąty godot, ale żeby do tego godota dojść, żeby go doświadczyć, żeby go zauważyć, żeby go poczuć w sobie, to przez to życie trzeba przejść na słodko i przez piekło.
1: Przez piekło. No i to w zasadzie, wiesz, domyka nam tą całą historię w sposób, wydaje mi się...
0: Tu jest ten dot, czyli ta kropka.
1: Ta kropeczka, zgadza się. Cokolwiek bym tutaj dużego nie próbował rzeźbić i opowiadać, to być może się na końcu okazać, że wiesz, ja się dzielę swoim snem, bo ta piosenka na słodko przez piekło fajnie się tam według mnie kończy, ponieważ opowiadam tam szumnie, co nie zrobię, jakiej postawy bym tam nie miał, to wiesz, jestem skłonny tą postawę mieć, jestem skłonny twierdzić, że w niej wytrwam, dopóki mnie jakby nikt nie obudzi, nie? Mam ileś tam miliardów ludzi, każdy ma jakiś tam pomysł na to życie, każdy ma odpowiedź na tą tajemnicę, co tam nami czuła być może, każdy z nas ma tam swój sen, nie? I my tak się dzielimy trochę tym snem, trochę dzielimy się tym poglądem na różne rzeczy i może się okazać, że się wszyscy mylimy, nie?
0: Komu dziękujemy? My tutaj rozmawiamy z Sebastianem Makowskim, ale tak. Przecież jeszcze do tego cudownego dziecka, jakim jest ta płyta Godot, przyczynili się również i twoi kumple z zespołu.
1: Tak. Ta płyta jest o tyle fajna, że wiesz, ona jakby się rodziła w taki sposób fraktalny. Ona się pojawiała nie z jakimś tam grubym planem, tylko to po prostu rosło cały czas i my sami ją obserwując, widzieliśmy jakieś takie zaskakujące dla nas historie.
0: Bo no bo to jest płyta, którą pisało życie.
1: Naprawdę, tak? W tym przypadku ta historia się przetoczyła. Na płycie też bierze udział syn Piotra Łukaszewskiego, Mikołaj Łukaszewski. Chłopak, który do kolan mi sięgał, kiedy graliśmy koncerty jeszcze w tamtym czasie. Wchodził czasami na scenę z taką atrapą gitary, udawał, że gra.
0: Mikołaj
1: Łukaszewski. No, jak ktoś tam cierpliwie sobie wytropi to na YouTubie, jest taki koncert, gdzie Mikołaj wchodzi w Pruszczu bodajże gdańskim i gramy Zaklęty dom i stoi taki mały, wiesz, gzup, gra i teraz na Poland Rocku jako już normalnie muzyk tego zespołu, świetny gitarzysta, stoi i gra Zaklęty dom, podpięty pod piec.
0: Ojciec z synem.
1: Ojciec z synem, mówię ci, petarda w ogóle. Historia, wiesz, naprawdę wzruszająca. Przy czym oczywiście też Marcin Kłosowski, basista, który nagrał wszystkie linie basu. Gra z nami teraz i pewnie będzie grał też również koncerty Konrad Ciesielski. I oby nam przyszło też grać w takie koncerty, w którym będzie można odpalić Hammonda, to wtedy będziemy zapraszać jeszcze osobę, która też nagrała tutaj świetne partie klawiszowe. Mariusz Neyman.
0: Zapraszamy również na media społecznościowe, bo macie, prawda? Tak, Instagram i Facebook.
1: I tam śledzić wszystko, jeżeli będą jakiekolwiek koncerty, no to będą tam ogłaszane, więc zachęcamy jak najbardziej.
0: Tam również dowiecie się wszystkich szczegółów na temat płyty Godot.
2: SK2. Magazyn muzyczny.
0: W dzisiejszym świecie, moi drodzy, można usłyszeć naprawdę wiele głosów, jednak niewiele pasuje do świata muzyki. Jej jednak tak. Rozali w Radiu SK2. Bardzo mi przyjemnie. Cześć.
3: Cześć.
0: Rozali czy Rozalia?
3: Rozali.
0: A wołali na ciebie albo mówili do ciebie Rozalia? Czy cię to drażni, denerwuje?
3: Wiesz co, że rzadko do mnie mówili Rozalia. Raczej Rozi. Czasami się zdarzało Rozalia, bo sądzono, że to jest moje imię rzeczywiście, a później wkraczałam ja, mówiąc, że no jednak nie.
0: Halo, stop.
3: Dokładnie, ale powiem ci szczerze, że w sumie Rozali dopiero gdzieś do mnie tak przylgnęło, od kiedy robię muzykę. Bo wcześniej jako dziecko trochę się wstydziłam tego, że to imię jest takie inne, nie kończące się na A. I zazwyczaj jak byłam na zajęciach w szkole, wiesz, poznajemy się jako pierwszy raz
0: tak.
3: I pani czyta moje imię i zawsze była taka chwila ciszy. No i musiało się wstać, trzeba było powiedzieć, Rozali, wszemi wobec, no i to zawsze gdzieś tam wzbudzało we mnie lekki stres.
0: A to takie piękne, bajeczne imię nawet bym powiedział.
3: To prawda.
0: Pasowałoby do jakiejś księżniczki.
3: No, zgadza się.
0: Bardziej jesteś osobą, która właśnie lubi malować pazur, nosić na palcach mnóstwo żelaznych rzeczy, jak widzę, czy jednak ten pazur pokazywać?
3: Wiesz, co to zależy? Mam wrażenie, że na scenie pokazuję pazur, a w życiu codziennym ubieram pazur.
0: W co ubierasz przeważnie i dlaczego aż tak bardzo?
3: Wiesz co, że to jest temat, który przerabiałam na swojej terapii.
0: Tak?
3: No i okazuje się, że bardzo możliwe, że troszeczkę próbuję od siebie odwrócić uwagę, w takim sensie, że od twarzy. I przyciągać uwagę innymi aspektami, czyli właśnie moją biżuterią, która przypomina całkiem ciężki kastet już.
0: Ale... Ja chciałbym dostać z niego, naprawdę.
3: Nie musisz się tego...
0: Ale czy on służył kiedyś do obrony, czy nie?
3: W żadnym wypadku. Nie, ale myślę, że dzięki temu czuję się bezpieczna.
0: Urodziłaś się w Niemczech, moja droga.
3: Tak jest.
0: Potem Polska. I chcesz tutaj zostać, czy myślałaś kiedyś o emigracji?
3: Wiesz co, że chyba, może nie każdy, ale wiele osób myśli o emigracji. Ja myślę o ciepłych kierunkach.
0: Dobra.
3: To są kierunki, które mnie...
0: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Wyspy Kanaryjskie.
3: No, możesz wymieniać dalej.
0: Okay. To właśnie wszystko sprawia, że się uśmiechasz. Te kierunki.
3: Tak jest. Słońce, ciepło, to jest to, co lubię. Ale Polskę też bardzo kocham. I ma swoje wspaniałe okresy. Także nawet bym powiedziała, że lato w Polsce uwielbiam, ale mogłoby tej zimy nie być.
0: Rozali, na pewno pamiętasz bardzo wiele rzeczy, kiedy jeszcze mieszkałaś w Niemczech.
3: To prawda.
0: Wyczytałem, że nagrywałaś audiobooki niemieckie, czy to były książki dla dzieci, coś takiego, z tego co pamiętam.
3: Dobrze wyczytałeś. Wiesz co, że... Ale to już było w Polsce akurat. Jeżeli chodzi o Berlin, to raczej mam takie bardzo wyidealizowane.
0: Berlin zachodni, czy nie?
3: Wiesz co, że mieszkaliśmy na Schönbergu. Mhm. Przepiękna okolica. To, co mogę ci powiedzieć, to to, że bardzo dobrze wspominam Berlin. I to dzieciństwo mam gdzieś takie wyidealizowane, że ach, tam było tak wspaniale, bo jednak ta różnica pomiędzy Berlinem, który się już bardzo rozwijał w tym danym okresie, a rokiem 99, kiedy przyjechałam do Polski i wszystko było szare, place zabaw mnie przerażały, bo w porównaniu to no, długa droga była. Teraz tak naprawdę jak widzę te place zabaw, to mówię sobie, okej, okay, jesteśmy...
0: Oni już tam mieli takie rury do zjeżdżania,
3: wszystko
0: rozumiem,
3: wszystko mieli
0: tak?
3: W ogóle. No nie no, wspaniałe to było, ale przede wszystkim...
0: Akwaparki.
3: Multikulturowo w przedszkolach.
0: A u nas trzepak.
3: No, co też ma swój urok. Mm. Żeby nie było, to też ma swój urok.
0: Bawiłaś się na trzepaku?
3: Bawiłam się.
0: Kto wtedy, w tym momencie zaczął kształtować twoją muzyczną duszę?
3: Wiesz co, że w sumie w moim domu zawsze leciała muzyka. Mój tato bardzo dużo słucha i myślę, że to jest chyba jego ulubione zajęcie.
0: A możemy wiedzieć, czego słucha? Bo tego też i ty słuchałaś.
3: No zdecydowanie.
0: Chcąc, nie chcąc.
3: Wiesz co, że dużo soulu. Sade jest jego ulubienicą.
0: To pewnie Peter Gabriel, Kate Bush.
3: Zdecydowanie. Nora Jones się pojawiła. Tak znikąd właśnie biorą się jakieś takie postaci, nie wiem, gdzieś na YouTubie znajduje, czy na właśnie Spotify'u. Kto jeszcze? Tina Turner, Michael Jackson, B.B. King.
0: Rozumiem, że jakby to doświadczenie muzyczne twojego taty spłynęło również na ciebie.
3: Zdecydowanie. Jak najbardziej. No jeżeli, wiesz, jedziesz samochodem, jest wrzucana kaseta i...
0: Kaseta. Która nieraz została wciągnięta.
3: Zdecydowanie.
0: Taśmę trzeba było potem kleić.
3: To na pewno bardzo na mnie wpłynęło.

0: Rozal jest dzisiaj z nami w Radiu SK2. Ten związek z muzyką, kiedy on się rozpoczął w twoim życiu i kiedy ty zaczęłaś czuć te muzyczne motyle w brzuchu, to był ten właśnie 2015 rok, czy o wiele wcześniej? 2015, bo to jest ten singiel. This Thing Called Love.
1: Myślę, że wtedy te motyle w brzuchu były bardzo duże. To była pierwsza styczność z wypuszczeniem czegoś do jakby internetu i do sprawdzenia, jak ludzie na to reagują. Wcześniej zawsze kochałam muzykę, tylko nigdy chyba nie wierzyłam, że mogę grać pierwsze skrzypce. Zawsze bardzo chciałam, ale przez to, że jestem właśnie taką, jestem osobą lękliwą, dokładnie, to nie wiedziałam, czy dam radę w ogóle. Próbowałam jakichś swoich takich sił i w szkole, i gdzieś w jakichś chórach.
0: Tam na tych apelach szkolnych między innymi pierwszy raz złapałaś za mikrofon.
1: Myślę, że nawet wcześniej na konkursach piosenek języka niemieckiego.
0: O.
1: Język niemiecki był bardzo taki obecny w moim życiu. Też dzięki mojej mamie, bo moja mama uczy i w sumie dzięki niej mówię bardzo dobrze po niemiecku.
0: Rozali, czy ty wolisz pisać teksty, czy wolisz zanurzyć się w świecie muzyki, w nim pływać i z niego czerpać inspiracje?
1: Wolę pisać melodię. Zdecydowanie melodia jest tym, co mnie niesie, co jest gdzieś zakodowane we mnie jakoś tak najbardziej i daje mi największe spełnienie.
0: A jak wygląda ten proces twórczy w twoim przypadku? Bo my tylko widzimy efekt końcowy, z którego możemy korzystać.
1: Mhm.
0: A jak to wygląda od początku? Kiedy łapiesz za te druty i zaczynasz szyć?
1: To bardzo ewoluowało. Najpierw wyglądało to tak, że nagrywałam melodię pod gotowe bity, które dostawałam od producentów. Od samego początku jestem w studio z producentką, czyli z Chloe Martini, ale rzeczywiście proces wygląda tak, że siadamy w studio, Chloe zaczyna szukać akordów, czy to na gitarze, czy to na klawiszach.
0: Ona robi tę robotę.
1: Tak, ona robi tę robotę. Ja w trakcie zaczynam pisać melodię i ta melodia rozwija dalsze akordy, tak bym powiedziała, że szukamy różnych rozwiązań. I prześmieszne jest to, że po latach współpracy śpiewam pewną melodię i mówię, nie, Chloe, teraz musi być taki inny akord, ten taki, wiesz, że taki, ona mówi, już wiem.
0: Czuję to.
1: Tak, wiem dokładnie, o co ci chodzi. I to jest niesamowite, że już nawet słów nie potrzeba. Ani w sumie znajomości nut, mimo że potrafię je czytać, ale jakoś tak oddałam to zadanie.

0: 2016 roku Rosalie wydałaś epkę. Długo walczyłaś o to, żeby ona wyszła.
1: Pamiętam tylko, że musiałam wyjechać na 3 miesiące, żeby zarobić pieniądze do Berlina i robić najgorszą pracę mojego życia. Call center, czyli to, co uwielbiam najbardziej, rozmawiać z ludźmi i wciskać im to, czego nie chcą. Było to okropne doświadczenie, no i oczywiście dla mnie praca w korpo jest czymś, co mnie zżerało i nie dawało mi żadnej satysfakcji, więc moim głównym celem był po prostu zarobek i wyjazd z powrotem do Polski, żeby móc właśnie sfinansować ten mini album. Wtedy to było jedyne rozwiązanie. I nie zastanawiałam się nad tym, czy to jest trudne i ciężkie, tylko raczej był to gdzieś mój cel.
0: Ty jesteś osobą pracującą, kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi.
1: Czy ja się nie boję? Myślę, że się boję. Boję się na przykład, co bym miała robić, gdybym nie śpiewała więcej. Dla mnie ta praca jest taka terapeutyczna w sumie. W każdym momencie możesz chwycić za mikrofon, wyrzucić z siebie swoje przemyślenia albo przepracować właśnie coś, co ci leży, dodać sobie otuchy. Później w ogóle zwracasz też uwagę na to, że to rezonuje. Idę na koncert, witam się z fanami po koncercie i słyszę takie słowa jak: dzięki tobie w sumie i tej muzyce poradziłam sobie z depresją. I masz takie: wow, co za impact! Ja jako nastolatka też miałam takich idoli, których słuchałam właśnie w momentach, bym powiedziała, czy to smutku, czy właśnie radości, którzy mi dodawali czegoś, co było mi potrzebne na daną chwilę. I to jest wspaniałe.
0: Rosalie w Radiu SK2. Fryderyki, jednego już masz za album. Twoja ulubiona nagroda to jest ta właśnie, czy może jakaś inna, która na twojej półce się znajduje i patrzysz na nią z ogromnym sentymentem?
1: Wiesz co, że bardzo też doceniam nagrodę Sanki, którą dostałam od Gazety Wyborczej. To była pierwsza moja nagroda, którą w ogóle kiedykolwiek dostałam, bo ja nigdy nic nie dostawałam prawie. Ani czerwonego paska nie miałam w szkole i nie można mieć wszystkiego.
0: Z jakich przedmiotów byłaś najlepsza?
1: Z języka angielskiego i z WF-u.
0: Myślałem, że z niemieckiego.
1: To też, ale to już w liceum na przykład. Ten niemiecki mi towarzyszył w szkole dopiero w liceum.
0: A WF uprawiasz teraz jakieś sporty?
1: To zależy w sumie od sezonu. Gram w tenisa stołowego i dodatkowo w domu sobie ćwiczę.
0: Lubisz pojawiać się w mediach społecznościowych i pokazywać również swoją codzienność?
1: Ja chyba wolę w ogóle pokazywać swoją codzienność, bo wydaje mi się, że no jest jej więcej w moim życiu niż tego świata za kamerami. I jakoś czuję to, że jestem to bardziej

0: po prostu. Aha. I patrząc na ludzi, którzy są przede mną, bardzo często mam wiele różnych myśli. Zawsze sobie zadaję jakieś pytania, że czy on się dobrze bawi? Na co on się patrzy?
1: Naprawdę?
0: I, tak, i śpiewam w trakcie i jakby mam tysiące myśli.
1: I patrzysz na jakąś ofiarę, która jest akurat tutaj przed sceną i myślisz,
0: wiele ofiar.
1: Ale on się chwieje. Ile on już tam był przy tym barze? Ja już kończę koncert, a on dopiero przychodzi.
0: Są takie momenty.
1: Ja cię.
0: Totalnie, no. Ale jak widać, da się. Mimo tego jakoś te koncentracje trzymać. Ja nie wiem, czy to jest już jakiś autopilot po tylu koncertach, że po prostu leci z ciebie wokal i słowa, a ty możesz robić już 10 rzeczy naraz w sumie. Mega to jest dziwne przeżycie i męczące. Mm. Przede wszystkim męczące.
1: Czyli na koncertach czas płynie szybko czy wolno?
0: Zdecydowanie za szybko. Mm. Myślę, że za szybko, no.
1: A lubisz oczekiwać?
0: Nienawidzę. Mm.
1: Czyli
0: w ogóle czekanie przed koncertem to jest najgorsze, co może być.
1: Stres?
0: Tak.
1: Jak sobie radzisz ze stresem?
0: Zaczęłam się otaczać ludźmi, którzy nie generują tego stresu. Mm-hmm. Dodatkowo zajęłam się sobą bardzo i poświęciłam sobie czas, żeby gdzieś zrozumieć, skąd te myśli się biorą.
1: Grasz w ping-ponga?
0: Dokładnie. Wydaje mi się, że też wiele sobie tłumaczę. Też pozwalam sobie na ten stres. To nie jest coś, co próbuję wyprzeć, tylko jeżeli on jest, to on musi się wydostać. To jest całkowicie naturalne, że człowiek się, nie wiem, trzęsie albo właśnie trzeba wytrzepać to wszystko z siebie i wtedy w ciele wydaje mi się, że nie czuć tych wszystkich napięć aż tak. Nie wiem, to jest po prostu, to jest trochę mój ziomek. Jego nie da się jako tako pozbyć. Da się pozbyć lęków.
1: A możesz sobie, załóżmy, nie wiem, kupić worek treningowy taki bokserski i tego ziomka pobić?
0: O, nie mam takich zakusów. Raczej staram się sama jakoś
1: dyplomatycznie
0: radzić.
1: To rozwiązać,
0: tak,
1: w swojej głowie.
0: Dokładnie. Mhm. A jeżeli jest bardzo źle, to mam obok siebie moją siostrę. Natasza bardzo dobrze wie, co mnie rozbraja.
1: Nie powiesz nam.
0: No, przede wszystkim głupawa.
1: Okej.
0: Okay. Po prostu trzeba się zacząć śmiać, tak, i robić sobie jaja. I tutaj rozwiązania nie ma innego.

0: twój ulubiony kolor, Rosali?
1: Chyba czarny.
0: Chyba czarny.
1: No.
0: A co działa na ciebie jak czerwona płachta na byka?
1: Wiesz co, że bardzo źle na mnie działa niesprawiedliwość. I sytuacje, w których osoby wyżej postawione wykorzystują swoją władzę. Nie mogę tego znieść.
0: Czy lubisz wszystko kontrolować?
1: Lubię.
0: Czy pozwalasz swoim bliskim, załóżmy, czasami puścić wodze wyobraźni?
1: Bardzo mi jest trudno w niektórych sytuacjach puścić kontrolę. Niestety. Mm. Ale to dotyczy też mojej osoby, co trochę uprzykrza mi momentami życie, że...
0: Czyli przy tworzeniu muzyki zawsze to ty masz ostatnie słowo?
1: Myślę, że tak. Ale inaczej. Mam takie momenty w swoim życiu, gdzie pytam się o zdanie, ale w takich kwestiach jak na przykład ugotować jajko, to no ja jestem ze szkoły 7-minutowej i nie dam sobie wmówić, że można krócej. Bardziej o to mi chodzi. Albo jak widzę, jak ktoś sieka, nie wiem, cebulę, to mam ochotę mu wziąć ten nóż i sama posiekać tę cebulę. To jest taka kontrola. No.
0: Okej, rozumiem. Czyli talerze też są odpowiednio poukładane na półce?
1: Nie, akurat nie. To nie, ale sposób sprzątania,
0: ja
1: wieszanie prania.
0: Padłość. A, okej.
1: Okay. Na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś inny wiesza pranie, wolę ja to zrobić.
0: Tak, bo to musi być po prostu równo rozciągnięte i powieszone, a nie takie...
1: Majtki po jednej,
0: tak
1: skarpety
0: jest,
1: po
0: dokładnie.
1: Drugiej, wszystko wiadomo.
0: A nie, na jedno kopyto.
1: Nie mogę na to patrzeć.
0: Rosali, dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2, naprawdę szczerze i bardzo miło, o...

0: Obie. 14 marca 2024 ukazał się twój kolejny singiel. Jak to się stało i kto ciebie popchnął w kolejny cover?
1: Kto mnie popchnął? Nikt mnie nie popchnął. Ja bardzo podchodzę do tego świadomie, bo wiem, że tworzę muzykę alternatywną i sposób na to, żeby dotrzeć do szerszego grona jest robienie według mnie coverów. Mhm. I sprawdziło się to, kiedy powiem sobie dość.

0: był to numer, który poszedł totalnie, bym powiedziała, silnie.
1: I Chilińska słyszała?
0: No, gdyby nie Agnieszka Chilińska, jakby mówiąca okej, okay, zgadzam się, no to...
1: Ale biła brawo?
0: Nie, ja nie rozmawiałam z nią, wiesz. Okay. To taka sytuacja akurat, że...
1: Czyli jej opinii jakby nie znasz? Nie jest ci to potrzebne?
0: Chyba się boję. Chyba się boję, nie wiem.
1: Słuchaj, jeżeli jeszcze, nie powiedziała dość, to znaczy, że
0: tak,
1: jeszcze nie jest dość.
0: Też mi się tak wydaje. No,
1: bo to jest dość dobre, a nawet bardzo dobre, bym powiedział. Ale wracamy do Żałuję, Ewelina Flinta. No przecież rokowy numer, pamiętam, dziewczynę, która występowała w Idolo. A teraz proszę bardzo, nigdy nikt w życiu by się nie spodziewał, że taki rokowy kawałek stanie się takim dubstepowym hitem do fajnego skakania przed sceną. No, do Ewelinki zadzwoniłaś?
0: Nie, ja nie dzwoniłam. To wszystko się dzieje, bardzo bym powiedziała, profesjonalnie przez management i też przez wytwórnię, ale spotkałyśmy się. Spotkałyśmy się i już jak skończyłam numer i dostałam właśnie informację, że bardzo jej się podoba. Zaraz powiem trochę więcej a propos tego spotkania, ale co najważniejsze to to, że dlaczego ten numer, wydaje mi się, że jest to utwór, który totalnie był hitem i wiele, wiele osób z mojego pokolenia ten numer kojarzy.
1: Milenialsi.
0: Totalnie. I wchodząc do sklepu zaczęłam śpiewać ten numer pod nosem, bo leciał akurat w radiu i odwróciłam się i zobaczyłam, że wszyscy, którzy są wokół mnie, robią dokładnie to samo, a pani kasjerka bawi się w najlepsze. I w tym momencie tak sobie spojrzałam, mówię, kurczę, a może to jest jakby ten numer?
1: Tak powstają covery w sklepie, kiedy wszyscy śpiewają, czekając w kolejce na zapłacenie zakupów.
0: No słuchajcie, no zwykłe życie. Przyszłam do studia, powiedziałam Chloe, że taki jest mój pomysł, potem zrodził się z tego drum and bass.

0: Tak to miało wyglądać?
1: Tak, takie było założenie od samego początku.
0: Nic bardziej jakby spokojnego?
1: Nie, no po co? Po co iść w to, co już było? Myślę, że covery zasługują na to, żeby dać im albo zupełnie nową odsłonę, taką brzmieniową i iść w przeciwieństwo. I my zrobiłyśmy przeciwieństwo.
0: A czujesz jakąś odpowiedzialność, jeżeli robisz covery? No bo to wiadomo, to jest coś, co zostało stworzone, a w twoim wydaniu jest jakby zupełnie nowym produktem. Ale... chyba jakaś taka odpowiedzialność również za to, nie?
1: Ja nie wiem, czy to źle zabrzmi, ale robiąc cover mam wrażenie, że zrobię go dobrze. Że nie będę się brać za numer i nie będę wydawać coveru, którego nie jestem pewna.
0: Jesteś perfekcjonistką.
1: Czasami. Ale tylko w kwestiach muzycznych. Im dłużej jestem na scenie, tym bardziej widzę, że staję się bardziej uważna i właśnie miałam czasami takie wrażenie, że coraz więcej słyszę, coraz więcej mi przeszkadza. No niesamowite to jest.
0: Mieliśmy porozmawiać jeszcze o tym spotkaniu z Eweliną Flintą.
1: Tak, spotkałyśmy się w radiu, jak była to niespodzianka, właśnie przy premierze Żałuję. No jest to naprawdę świetna kobieta, która ma dużą wrażliwość, jest taka bardzo, powiedziałabym, że kochana. Jej reakcja była bardzo pozytywna, a dodatkowo jeszcze powiedziała, że ona zawsze chciała zrobić to, co ja zrobiłam z tym numerem, czyli wyciągnęłam jeden wers, żeby było porówno, że tak powiem. I wycięłam jedno zdanie. I ona mówi, że to jest coś, co zawsze jej chodziło po głowie. Wiesz, bez komunikacji między sobą zrobiłam pewien ruch, który okazał się czymś, co zawsze chciała zrobić i on działa.
0: Wyjęłaś ten kamyczek z jej ogródka.
1: Trochę tak, ale na szczęście to nie jest nic złego.
0: Dobrze.
1: Bo może być różnie, bo tak jak mówisz, że jednak opinia osób, które rzeczywiście są odpowiedzialne za tekst i muzykę i produkcję, no mają swoje określone zdanie. I na szczęście wszyscy byli na tak i musieliśmy się tam dobijać do wielu, wielu, wielu akurat twórców, bo jak się okazało, nie był to numer stworzony początkowo w języku polskim. Także trzeba było się dogadać za granicą.
0: Ja pamiętam, jak Ewelina występowała w telewizji w Idolu. Próbowała tam swoich sił, no i jej się udało oczywiście. Nie wygrała, bo to wtedy Alicja Majewska, z tego co pamiętam, wygrała. Chyba był Szymon Wydra również, Tomek Makowiecki. Było trochę tych postaci, które akurat w tamtym czasie takie programy wykreowały. I teraz moje pytanie. Czy ty myślałaś w ogóle kiedykolwiek o tym, żeby również wystartować?
1: Nigdy. Ja lubiłam oglądać te programy.
0: Wolałaś jechać do Berlina niż dać sobie, załóżmy, szansę również w taki sposób?
1: Nie, bo ja nie byłabym na to gotowa psychicznie. Za dużo, za szybko, presja, mnóstwo ludzi, nieopierzenie kompletne. Teraz bym mogła pójść, ale po co?
0: Wiesz, o co? Teraz, no tak.
1: Ale właśnie o to chodzi, że teraz byłabym gotowa na to, żeby pójść do programu, zaśpiewać i być pewną siebie wokalistką, a tak to narażanie się na...
0: niepotrzebny stres.
1: Dokładnie, to zupełnie nie było mi po drodze, naprawdę. Ale oglądanie i podziwianie osób, które potrafiły, to było coś, co mi bardzo imponowało po prostu. Nie wiadomo, jak jest rzeczywiście. No, ale jednak decydowały się na to, żeby wyjść na tę scenę. Ja też chyba od początku wiedziałam, że ja nie chcę śpiewać coverów. Ale co innego jest w mojej głowie zacząć tak naprawdę od swojego, tylko muszę to dokończyć myślę, autorskiego wydania, a później wprowadzać covery. Że ja nie chciałam zaczynać od tego. Tak mi się wydaje, że to chyba o to chodzi.
0: Chciałaś zacząć od tego, co jest twoje.
1: Dokładnie.
0: I tylko po prostu kontynuujesz dalej swoją drogę, a co będzie właśnie dalej?
1: No odkryłyśmy nową miłość. Jest to trip-hop, jest to Massive Attack, jest to Tricky.
0: Dobra.
1: Są to czasy, które nas bardzo zaintrygowały razem z Chloe.
0: Dinozaury prawdziwe znów ożyją, tylko że w takim nowym wykonaniu.
1: Tak, i to połączenie w ogóle trip-hopu z R&B, tego nie ma zbyt wiele w ogóle na świecie, przez co jest to jakieś takie bardzo ciekawe przeżycie. Moja epka, która nosi tytuł Niecierpienie, tam 4 utwory, także krótkie wydanie, ale właśnie chyba na tym mi zależało, bo po Motherload jest to w sumie pierwszy raz, kiedy w takim krótkim odstępie czasu po o płycie, w ogóle wydaję cokolwiek, ale przez to, że tak dobrze mi się pracuje, chcę wydawać jak najwięcej, ale niekoniecznie w dużej formie. Album to jest ciężki orzech. Nie tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o samą kompozycję, o stworzenie wszystkich tych utworów, ale też to jest masa odpowiedzialności też finansowej, to trzeba jakby zatrudniać masę ludzi i powiem ci szczerze, że ja trochę mam tego dosyć, że ja mam ochotę po prostu robić muzykę, ja mam ochotę śpiewać, chcę to wydawać, nie chcę myśleć o wielkim koncept albumu, o gigantycznych sesjach zdjęciowych i wszystkim, co jest wokół muzyki. Chcę działać z muzą.

0: Rozali, ostatnie pytanie. Czy ty czegoś żałujesz?
1: A propos komunikacji miejskiej i prawa jazdy, ja bardzo żałuję, że ja go nie zrobiłam wcześniej. Bardzo żałuję, że się stresowałam i że gdzieś w mojej rodzinie mówiło się o tym, że to takie niebezpieczne prowadzenie samochodu i że wszyscy się jakoś martwili o to, żebyśmy tego nie robiły razem z moją siostrą. I myślę, że fajnie byłoby mieć to już za sobą, już mieć te lata wyjeżdżone i zupełnie z jakimś takim innym podejściem mieć styczność w ogóle z właśnie jeżdżeniem samochodem. A tak to, no już to jest trochę tak jak porównanie, nie wiem, z jeżdżeniem na nartach i z małymi dziećmi, które robią to od, nie wiem, 5 roku życia i widzisz, jak zapierniczają na tych stokach i w ogóle nie mają żadnych zahamowań i lecą i robią to perfekcyjnie, a ty jako, wiesz, nie wiem, 25-latek po prostu próbujesz cokolwiek tam wykrzesać siebie i ledwo nadążasz.
0: Zastanawiasz się, czy po tym stoku można na jabłuszku zjechać, bo będzie łatwiej.
1: No, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. To jest hasło, które po prostu dzwoni ci w uszach, jak jesteś dorosłą osobą. A dziecko nie, zabawa. Ja bym wolała, żeby wiele rzeczy jakby w moim życiu, które do mnie przychodzą, były bardziej właśnie owiane tą taką zabawą.
0: Dziecinną prostotą.
1: Tak.
0: Czego ci oczywiście bardzo życzę z całego serca i mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się i będziemy mogli porozmawiać sobie po prostu jak dobrzy kumple, jak dzieciaki właśnie, sprzed takiego bloku. Ty na 6, ja na 8 piętrze. Najwyżej, wiesz, zjadę po ciebie windą, nie ma żadnego problemu, a potem się spotkamy. Rozali, trzymaj się ciepło, do miłego zobaczenia oczywiście i do usłyszenia. Miłego odbioru wam życzymy. Nasza polska Kate Bush, można by tego tobie powiedzieć? Ucieszysz się, jakbym powiedział,
1: jasne,
0: że Kate Bush,
1: dawaj,
0: to niech będzie. Kate Bush, nasza polska Kate Bush. Rozali, dzięki za spotkanie i do miłego.
1: Do miłego.
2: Magazyn muzyczny.
3: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
2: Magazyn muzyczny.
3: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
2: Magazyn muzyczny.
3: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

0: ma tyle dobrych stron, ze wszystkich jakie są, najlepszą byłaś mi.
1: Utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności. Jak

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasę obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.

0: Paula Deen.
1: Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

Lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie, wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem, musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: to.
1: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
2: Dramatów, scen niezliczonych, sił mi brak śnie, od słonecznych czasów, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i B-Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: SK2.

0: 9, Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia w Małopolsce w Sierprawiu. W jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa w poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się też z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź się zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
2: W myśl mojej zasady najpierw kawa, potem sprawa. Ja już uruchomiłem radiowy ekspres, no ale też przechodzę do ważnej sprawy, jaką jest nasze co sobotnie spotkanie. To Radio Śniadaniowe, zaczynamy, Michał Hanczak, a na dobry początek Sun & Gracie Filip Lato, na dobry nastrój na sobotę.

0: Marisa na antenie Radia SK2. Radio Śniadaniowe co sobotnie rozkręca się na dobre, a ja jak zawsze staram się znaleźć dla Was kilka inspiracji na ten weekend, co można robić w Waszej okolicy. No jeżeli Waszym miastem jest Warszawa albo mieszkacie rzeczywiście gdzieś blisko, to możecie udać się pod Pałac Kultury na Plac Centralny, bo tam w rozkładzie jazdy dzisiaj Mistrzostwa Motorniczych. I to europejskie. Tak, tak, są takie zawody, w których mierzą się ci, którzy kierują tramwajami. No i dzisiaj zjadą do Warszawy, żeby rywalizować w nietypowych czasami konkurencjach. O tym rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
1: Dyscypliny są różne, niektóre są bardzo widowiskowe, jak już dość znane zbijanie kręgli tramwajem.
0: W tej i innych nietypowych konkurencjach zmierzą się drużyny z całej Europy. Będzie ich ponad 20, będzie też jedna drużyna z Australii i oczywiście nie zabraknie także polskich reprezentacji.
1: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
0: Bo to właśnie z Gorzowa pochodzą aktualni mistrzowie kraju, jeśli chodzi o motorniczych. Trzymamy kciuki, żeby wszystko poszło po właściwym torze, zwłaszcza naszej reprezentacji. A rzeczywiście, jeżeli chcielibyście podziwiać, pokibicować, zobaczyć jak to wygląda, to już od 11 tak naprawdę te zawody pod Pałacem Kultury się zaczną. Dojechać można, no wiadomo, no tramwajem.

Bez końca. To nowy hit Oskara Cymsa na antenie Radia SK2. Bardzo życiowy, bo pewnie przyznacie sami, że w domu można sprzątać bez końca. Jak człowiek skończy, to praktycznie może zaczynać od początku. Mam jednak nadzieję, że nie tylko sprzątanie wam dzisiaj w głowie i macie też trochę czasu na przyjemności, słuchając przy okazji Radia SK2. Tu gramy 100% polskich hitów. Michał Hanczak, witam serdecznie w Radiu Śniadaniowym, czyli w programie, w którym lubię sięgać po płyty, które kończą 10, 20, 30 lat i czasami te płyty trochę odkurzam, to tak a propos sprzątania sobotniego. No i właśnie teraz sięgnę po album, który przedwczoraj skończył 30. Dzisiaj takich albumów przypomnę kilka. Sun Machine to jest album zespołu Mysłowic, który ukazał się we wrześniu 96 roku i był drugim albumem tej grupy, chociaż pierwszym nagranym w powiększonym składzie, bo właśnie wtedy do ekipy dołączył Przemysław Myszor. I tak naprawdę od tej płyty zaczęła się też spora kariera grupy Mysłowic, bo sporo osób poznało ich dzięki piosenkom z tej płyty. Zresztą płyta była nominowana do Fryderyka, a panowie odebrali złotą płytę za sprzedaż tego albumu. A wtedy to było nie byle jakie wydarzenie, bo tych płyt trzeba było sprzedać naprawdę dużo. Jeszcze wygrać z piractwem. Co pochodziło z płyty Sun Machine? No na przykład Peggy Brown, bardzo znany hit, który otwierał ten album, ale singlem, który promował tę płytę i stał się jednym z największych hitów grupy Mysłowic, była piosenka z twarzą Marilyn Monroe i właśnie teraz sobie tę piosenkę odkurzymy. SK2.

0: Meluzyna w sobotni poranek brzmi doskonale, prawda? To dla wielu wizytówka Małgorzaty Ostrowskiej, ale też odblokowywacz wspomnień, no bo przypomina czasy dzieciństwa i filmy o panu Kleksie. Meluzyna już za nami, ale jeszcze do 10:00 trochę polskich hitów wam zagram. Między innymi Kamil Bednarek i Messiah będą, czyli Szukając Szczęścia, ale będą też Kuba i Kuba ze swoim nowym kawałkiem pod tytułem Chłopaki. A Chłopaki pod tytułem Nasza reprezentacja siatkarzy dzisiaj o 15:00 gra mecz w 1/8 Mistrzostw Europy, także bardzo mocno będziemy trzymać kciuki. Obróbcie się ze wszystkim, żeby o 15:00 móc oglądać i kibicować. Gramy dzisiaj z Łotwą.
1: SK2. Reklama.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na Ciebie.
3: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
13: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
14: Stokrotka.
15: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
16: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
15: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
16: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
15: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
17: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy

0: zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: I po reklamie.

0: fajne z nich chłopaki. To Kuba i Kuba w Radiu SK2 ze swoim nowym singlem pod tytułem Chłopaki, o tym, że panowie czasami też płaczą. Zresztą Kuba i Kuba byli tu u nas i nieco więcej o tym opowiedzieli.
1: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
2: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu,
1: tak,
2: by ich
1: tak,
2: było jak najmniej.
0: A no właśnie, dziś życzę wszystkim łez co najwyżej ze wzruszenia. Jak ktoś na przykład wybiera się na jakiś ślub albo inną ładną uroczystość rodzinną, albo po prostu może dłużej poleżeć w łóżku, to też jest powód do tego, żeby się wzruszyć i ze szczęścia popłakać. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem gramy kolejne polskie hity.
3: SK2. Reklama.
4: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
5: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
7: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dniotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
9: To krótka.
10: Co powiecie na sobotę pełną miodu, smaków, zabawy i odkrywania? Już 19 września wybierzcie się na Święto Miodu i Produktu Regionalnego. Na terenie zielonym DODR przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu znajdziecie miody, produkty pszczelarskie, lokalną i regionalną żywność oraz pyszne wypieki. Do tego warsztaty, kreatywne zajęcia, konkursy, atrakcje dla dzieci i występ zespołu ludowego. Będzie smacznie, kolorowo i rodzinnie. Wstęp wolny. Zaprasza Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
11: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
12: A cóż to za okazja?
11: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy? Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Właśnie w tej chwili na Tarczyńskiej Arenie Wrocław ruszają 20. targi mieszkaniowe WRO Expo, na których znajdziemy ponad 80 wystawców. Firmy deweloperskie, firmy budujące domy pod klucz, banki, pośrednicy, oczywiście doradcy finansowi i wiele więcej, no bo targi mieszkaniowe właśnie po to są, żeby po pierwsze się potargować, po drugie znaleźć swoje wymarzone M. Dzisiaj i jutro Tarczyńskiej Arena.
20: 10. Agata Chruściak, zapraszam. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego, to wie Mateusz Gołębiewski.
21: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
20: Województwa lubelskie i podkarpackie, to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizuje je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in. co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
0: Kilka chwil po 10:00, czas na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym, czyli naszym cosobotnim spotkaniem w Radiu SK2. Michał Hanczak, dzień dobry. No w tej godzinie tak z przymrużeniem oka m.in. o eksmisji dla wspólnej. Będzie o głośnej aferze wokół pewnego serialu i zagram wam serialową piosenkę. Ale najpierw Wilki, Sen o Warszawie.

0: zespół Kombi Hit Avignon już za nami na antenie Radia SK2. Przed nami m.in. Sanach i Hip Hip Hura. Tak można krzyczeć na cześć Zosi, nastolatki, która w tym tygodniu pokonała samą siebie, ale też jako pierwsza nastolatka przepłynęła wpław jezioro Jeziorak. To Zosia Burkiewicz z Iławy, 17-latka, która spędziła w wodzie 10 godzin, żeby to osiągnąć. Po drodze miała tylko króciutkie przerwy na żywienie, na przykład wtedy pochłaniała rosół, banany albo naleśniki, no i dała radę. A zaraz potem, jak wyszła na ląd, powiedziała:
1: nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki.
0: I o to w życiu chodzi, żeby spełniać marzenia. Teraz Zosia ma więcej czasu spędzić na lądzie niż w wodzie, bo przed nią matura, więc zabiera się za naukę, przynajmniej tak twierdzi. Aczkolwiek ja jestem spokojny, bo nawet jak będzie musiała lać wodę, to wiadomo, że ona z wodą za pan brat. A czy wy jakimś sukcesem z tego tygodnia się pochwalicie? Oczywiście nie muszą być to tak ekstremalne sukcesy. Cieszmy się z małych rzeczy, jak to śpiewała Sylwia Grzeszczak. Więc jeżeli ktoś chciałby o czymś opowiedzieć, czymś się pochwalić, to zawsze na Messengerze Radia SK2 może zostawić głosówkę.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Pieprz i sól do porannej jajecznicy jak znalazł. Kasia Kowalska serwowała. Zresztą do tej wokalistki jeszcze dzisiaj wrócimy przy okazji pewnego jubileuszu, ale to później. Teraz w Radiu SK 2 afera. Wybuchła w tym tygodniu afera wśród fanów pewnego popularnego serialu, no konkretnie na Wspólnej, ponieważ po latach zmieniono czołówkę tego serialu. No i zabrakło w tej czołówce piosenki, którą wszyscy znali od lat, czyli piosenki śpiewanej przez Krzysztofa Krawczyka. Dużo się pozmieniało w tej czołówce, no i rzeczywiście mnóstwo osób suchej nitki na producentach serialu nie zostawiło, bo ta nowa czołówka w ogóle im do gustu nie przypadła. Nie wiem, czy produkcja pod naporem tych wszystkich głosów przywróci głos Krzysztofa Krawczyka do czołówki, ale my tu gramy 100% polskich hitów, no i jesteśmy od tego, żeby wam zagrać taką piosenkę, którą lubicie. Więc jeśli telewizja nie chce, to Radio SK2 wam na Wspólnej Krzysztofa Krawczyka zagra. Jeżeli znacie jakiegoś fana tego serialu oburzonego nową czołówką, to szybko dajcie mu znać, żeby włączył Radio SK2, zwłaszcza, że gram pełną wersję tego nagrania.
1: SK2

jak to się stało, jaki w tym wszystkim sens, że zamiast razem być

0: Marisa idzie za ciosem. Po hicie Odkochaj, który zresztą grałem wam już dzisiaj rano, przyszedł czas na nowy singiel Będzie pięknie. I to jest jedna z naszych nowości w Radiu SK2, gdzie gramy 100% polskich hitów. Za chwilę na dowód tego kolejne z nich od Lanbery czy Farby na przykład. Ale wcześniej pytałem o sukcesy z tego tygodnia, mówiąc o tym, że pewna nastolatka w pław przepłynęła jeziorak. Nie róbcie tego sami w domu, ona bardzo dużo trenowała, zanim to zrobiła. Ale jeśli chodzi o wasze sukcesy, te mniejsze i większe, bardzo proszę, można nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK2, tak jak zrobiła to Martyna.
1: Dzień dobry, ja się chciałam pochwalić. Dostałam podwyżkę od szefowej i nie musiałam się o nią prosić.
0: To takie rzeczy są możliwe? Bez proszenia? No chyba, że prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i sama sobie jesteś szefową. No w takiej sytuacji to wiadomo, że zawsze można przyznać sobie premię i nazwać się pracownikiem miesiąca.
2: SK2. Reklama.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Kasia Cerekwicka na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Za chwilę najświeższe newsy z kraju i ze świata, a potem w radiu śniadaniowym będę miał dla was złoto, dosłownie, bo to będzie hit od Mroza, ale będzie też Ich Troje z hitem Powiedz. Jeżeli chcielibyście Ich Troje zobaczyć na żywo, to dzisiaj warto uderzyć do Żagania. No mam nadzieję, że część z was przynajmniej ma blisko, bo w Żaganiu przez ten weekend trwa jarmark Świętego Michała, a w ramach tego jarmarku także koncerty z cyklu SK Music Tour. Ostatnie już w tym sezonie. No i dzisiaj na scenie właśnie zespół Ich Troje. Jutro kolejne koncerty, między innymi Edyty Górniak czy Haliny Frąckowiak. Zapraszamy, szczegóły oczywiście znajdziecie w internecie, a koncerty odbywają się na podzamczu Żagańskiego Pałacu Książęcego, a wstęp oczywiście jest wolny. No i naszą ekipę też tam spotkacie.
1: SK2. Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: 5931.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Już 20 września na terenie przy Kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jak sobota to?
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: I po reklamie.
1: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
4: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
1: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest jednak podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów. Ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z 9. tenisistą globu Alexem de Minaurem, a Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duquartem 2-6, 6-3, 6-3.
0: Minuta po 11:00, Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe. Na dobry początek tej godziny perfekt i raz po raz Grzegorz Markowski za kilka dni będzie obchodził urodziny, więc już teraz go pozdrawiamy. W tej godzinie też będzie o płycie, która kończy dziś 30 lat. Podpowiem, że to płyta ONA.

0: przyjdziesz też.
1: Ostatnio możemy obserwować Edytę Bartosiewicz w zupełnie nowej roli, roli trenerki, ponieważ dołączyła do składu jurorskiego The Voice of Poland. A w Radiu SK2 oczywiście cały czas sięgamy po jej hity, bo warto po nie sięgać. To są piękne piosenki, jak właśnie ta przed chwilą, czyli ostatni. Za chwilę BRO i jego hit Wychowany w Polsce, a w polskich miastach dużo się dzieje, na przykład Rzeszów testuje szkolną ulicę. To ulica przed jedną ze szkół w centrum miasta, która została zamknięta dla ruchu. Nie mogą podjeżdżać tam samochody. Za to postawiono tam leżaki, rośliny w doniczkach i na przykład wyrysowano czy wyklejono różnego typu gry na asfalcie. To po to, żeby młodzież czy dzieci, które w tej szkole się uczą, miały miejsce do zabawy i relaksu, no i żeby po prostu było bezpiecznie, mówi Marcin Piecyk z Urzędu Miasta w Rzeszowie.
2: Jest to trochę też szerszy program mający na celu właśnie sprawdzenie, jak takie rozwiązania się sprawdzają i być może wprowadzenie w przyszłości większej liczby takich miejsc. Przede wszystkim to bezpieczeństwo dla uczniów, ale też wygoda.
1: Oczywiście zadaliśmy pytanie dorosłym mieszkańcom Rzeszowa, co sądzą o takim pomyśle jak szkolna ulica.
3: Bardzo mi się podoba to rozwiązanie, szczególnie, że jestem zachwycona, że coś takiego powstało w przestrzeni miejskiej. Fajna taka strefa relaksu dla młodzieży, bo szkoła zlokalizowana jest przy ulicy, bardzo mi się podoba.
4: Ciężko z miejscami parkingowymi w okolicy rynku, także zawsze te parę miejsc parkingowych by się tutaj przydało.
1: Zdania, jak słychać, podzielone. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia w samochodzie na przykład. Ten pilotaż szkolnej ulicy w Rzeszowie potrwa

O, jak ten czas szybko leci. I nie myślę wcale o tym, że jest już grubo po 11. W sobotę przecież się nie spieszymy, prawda? Ale o tym, że minęło 30 lat od premiery pewnej płyty. Za nami Lady Punk i Mniej niż Zero, a przed nami piosenka z płyty, która dokładnie dzisiaj kończy 3 dekady. No i jest jedną z najważniejszych płyt lat 90. w polskiej muzyce. Myślę tutaj o zespole ONA i o ich drugiej płycie pod tytułem Bzzz. Był taki album, który ukazał się właśnie 19 września 96 roku i nieźle namieszał na listach sprzedaży i w ogóle na polskiej scenie, no bo wiadomo, że Agnieszka Chylińska już od pierwszego albumu pokazywała, że jest bezkompromisową wokalistką. Drugi album tylko te pozycje ugruntował, no ale też przyniósł fantastyczne piosenki, tak jak na przykład Krzyczę Jestem, Nie chcę dawać tego co najlepsze. No i oczywiście jedna z najważniejszych i chyba najbardziej znanych piosenek grupy ONA i Agnieszki Chylińskiej, czyli I kiedy powiem sobie dość. I ten hit właśnie teraz z tej dwukrotnie platynowej płyty wam zagram.

0: Mateusz Ziółko na antenie Radia SK2. Za kilka chwil m.in. Kuba i Kuba i hit pod tytułem Stygnie lato. No z nich to też są niezłe ziółka, ale zanim lato wystygnie na dobre, to jeszcze można się rozgrzać na przykład na błoniach PGE Narodowego. Jutro warto wybrać się w to miejsce, bo jutro koło stadionu w Warszawie Narodowy Dzień Sportu, czyli atrakcje darmowe dla całych rodzin. Będzie można spróbować różnych dyscyplin sportowych po to, żeby od najmłodszych lat dzieci zarażać się pasją do ruchu i do sportu. Między innymi będzie miasteczko lekkoatletyczne, będzie można spróbować kickboxingu, futsalu, hokeja na trawie, lacrosse, capoeiry, albo na przykład też wrotek czy palanta. Będą znani sportowcy, będzie też nasza ekipa, no bo Radio SK2 wspiera bardzo mocno tego typu działania. No i oczywiście Narodowy Dzień Sportu koło PGE Narodowego również to jutro.
1: SK2. Reklama.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory ma Nowek, a stąd takie dobre. Kilogram tylko 5,89. Kaufland.
10: Mama!
11: Cześć, kochanie.
12: Co chcecie na obiad?
13: Demoulas pire!
14: Pierogi z serem!
15: Makaron carbonara!
16: Fasolka po brytońsku.
12: Kochani, to nie jest restauracja.
16: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
12: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
17: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
18: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
19: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem.

0: opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: I po reklamie.

0: Po góralsku, bojo cię kocham, na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 12. O, teraz będzie o amorach w lasach, niekoniecznie w górach. Jeżeli wybraliście się albo wybieracie na grzyby, to uważajcie, ostrożnie, bo w lasach rzeczywiście zaczęły się amory. Jelenie zaczęły swoje randkowanie, czyli rykowisko. A nieco więcej z mikrofonem wśród zwierząt zgłębił na ten temat nasz reporter Rafał Różycki.
1: W lasach możemy już teraz usłyszeć ryk jeleni. Karolina Garbowska, Nadleśnictwo Bełchatów. Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce jeleni, chodzą po lesie i ryczą. Jest to bardzo spektakularny moment.
2: A taki ryk można już usłyszeć z daleka.
1: Tak jest. Słysząc na żywo ten ryk byka, to czujemy, jakby nam się ziemia trzęsła pod nogami. Tym swoim rykiem pokazuje swoją siłę.
0: O ciekawostkach, czasem też całkiem pikantnych, dotyczących jeleni i ich rykowiska, jeszcze sobie po godzinie 12 w Radiu SK2 porozmawiamy, ale już teraz sobie myślę, że no te samice to nie mają najłatwiej w życiu, bo zawsze trafią na jakiegoś jelenia.
3: SK2. Reklama.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy na

0: wrocław.pl. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Jak sobota to?
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
8: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Jeśli macie dzieci, to na pewno to znacie. Jeśli nie, to może słyszeliście. Mowa o squishy manie, czyli oczywiście ogniotkach, które przez tych najmłodszych są uwielbiane. I właśnie taki event dzisiaj, właśnie w tej chwili rusza w Magnolia Park. Będzie można zrobić na przykład swojego własnego squishy. Będzie można też zobaczyć Twistera XXL, czy nie zabraknie gości specjalnych do 18 dzisiaj w Magnolii.
15: Agata Chruściak, zapraszam. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskiem. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec trzech uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę na liście piłkarskiej reprezentacji. Nowe twarze: Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 74.
16: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowym, musimy grać jednym systemem.
15: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
17: I mamy już sobotnie popołudnie, ale powolutku, nie spieszmy się za mocno, zajmijmy się miłymi tematami, między innymi rykowiskiem jeleni. Za chwilę znowu zajrzymy do lasów, ale wcześniej zagram między innymi szampana. Od Sanach będzie też Manam, po to jesteś na świecie. Michał Hanczak, Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Dzień dobry.

0: Płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Jeden z tegorocznych hitów od męskiego grania. Igor Herbut, Zalia i oczywiście Vito Bambino. Tańczę w Radiu SK2. No one też tańczą, ale bardziej to jeszcze nawołują, ryczą wręcz. Stąd nazwa rykowisko. Myślę tu o jeleniach. Wracamy do tematu, który jest naprawdę bardzo intrygujący i jest wyjątkowym spektaklem, chociaż lepiej oglądać go z perspektywy albo posłuchać w radiu, co tam się w tych lasach dzieje. Rykowisko jeleni rozpoczęło się na dobre, a nieco więcej na ten temat zdradził nam Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Jelenie, jak mówi, najbardziej aktywne są wieczorem i rano.
2: Porykiwanie przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny. Młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą z tęsknotą. Dorosły, potężny, na końcu wydaje takie czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie.
1: Brzmi to może zabawnie, ale kiedy spotkamy takiego ryczącego jelenia na swojej drodze, a przecież teraz sporo osób jeździ do lasów, żeby zbierać grzyby, no to może już wcale tak wesoło nie być. No właśnie, co zrobić, gdy spotkamy na swojej drodze jelenia?
2: Nie grozi nam nic ze strony jeleni. To jest mit czasami. Oczywiście, że może być tak, że byk będzie blisko nas, usłyszy jakieś tam trzaskanie gałęzi pod naszymi stopami i zbliży się do nas, ale kiedy nas rozpozna, że no nie jesteśmy łanią, prawda, to sobie pójdzie, on nie będzie z nami walczył.
1: Wiadomo, ostrożności nigdy za wiele, a jeśli chodzi o same jelenie, to oprócz tego, że ryczą, żeby straszyć konkurentów, to zażywają też błotnych kąpieli. To jest takie leśne spa, które ma przyciągnąć samice.
2: Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mocz daje taki bardzo mocny, piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej.
1: Przypominam raz jeszcze, że w tym wejściu antenowym mówiliśmy o jeleniach na rykowisku, nie o ludziach. Także jeżeli ktoś się w tej chwili włączył, to proszę, drodzy panowie, nie brać ostatniej wypowiedzi pana leśnika za inspirację.
3: SK2.
1: Rykowisko jeleni w lasach potrwa do połowy października, a w Radiu SK2 radio śniadaniowe trwa w najlepsze teraz. Ania Dąbrowska.

0: Czy będziemy się pamiętać? No to w swoim hicie pytała Sarsa w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe i teraz znowu was zabieram w podróż do lat 90. Dzisiaj już świętowaliśmy 30 lat albumu Bzz zespołu ONA. Było też 30-lecie płyty Sun Machine grupy Mysłowic, ale odrobinę starsza, po 32 lata, kończy w połowie września debiutancka płyta Kasi Kowalskiej Gemini, z której za kilka chwil zagram jeden z hitów. To jest płyta, za którą Kasia Kowalska odebrała podwójnie platynową płytę. Pierwsze takie trofeum w swojej karierze.
1: To do dzisiaj jest dla mnie naprawdę ogromne wyróżnienie i to, że za swój pierwszy album Gemini dostałam platynę. Już nawet nie pamiętam, ile to się wtedy dostawało, za jaką sprzedaż płyt, bo to były zupełnie inne skale. Ale tak, dzisiaj dumnie patrzę na nią. Wisi u mnie w piwnicy na ścianie.
0: A my z przyjemnością wracamy do tej płyty. Ostatnio jest to o tyle łatwe, że po pierwsze wiadomo, że album można znaleźć w serwisach streamingowych, ale też ukazał się wznowiony na winylu z dodatkową piosenką, która wtedy na płycie Gemini się nie znalazła. Kasia Kowalska też ogłosiła ostatnio szczegóły swojej jesiennej trasy koncertowej. Będzie dużo koncertów w wielu polskich miastach. Sprawdzajcie szczegóły w mediach społecznościowych tej wokalistki. A ja gram z albumu Gemini piosenkę pod tytułem Jak rzecz. Eska.

0: Mam nadzieję, że niczego wam dzisiaj nie brak. To sobotnie wczesne popołudnie. No może wam brakuje kolejnego zwycięstwa naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy. No za to będziemy trzymali kciuki już dzisiaj od godziny 15. Przypomnę, że nasi siatkarze zagrają w 1/8 finału. Dzisiaj zagramy o 15 z Łotwą i mam nadzieję, że będzie łatwo. Kibicujemy oczywiście w Radiu SK2 i gramy 100% polskich hitów po krótkiej przerwie. Liber i Sylwia Grzeszczak. Co z nami będzie?
1: SK2. Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na ciebie.
2: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
5: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
6: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
5: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
7: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
8: A cóż to za okazja?
7: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
9: Gastorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
13: 15 zł.
12: Lepiej.
13: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
12: Z kuponami?
13: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: I po reklamie.

0: To jedna z piosenek z dostępnej już dla wszystkich płyt Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ta płyta ukazała się wczoraj, na niej właśnie hit Mirafiori, który pokochaliście całym sercem i bardzo dobrze, ja też go bardzo lubię. No, świadczy o tej miłości miejsce pierwsze w gorącej polskiej dwudziestce. Całe notowanie na sk2.pl, tam możecie głosować, a lista każdy piątek po 18 w Radiu SK2. Do piątku na razie nie spieszmy się za mocno, cieszmy się tym weekendem, który się rozkręca. Za chwilę z wami Antonina van Dessel, a ja mówię wam do usłyszenia za tydzień. Michał Hanczak, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. To zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
22: Będzie też moduł SOIA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
21: A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, pociągi dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
0: Czy ty cieszysz się, że jesień nadchodzi?
21: Nie bardzo, ja jednak lubię lato.
0: Czyli nie jesteś jesieniarą?
21: Nie, niekoniecznie.
0: No a ja akurat jestem jesieniarą, więc z dwojga złego lepiej być jesieniarą w tym momencie, bo od 23 tak. Już astronomiczna jesień nadciąga. Wiesz o tym?
21: No wiem, no ja wiem, że płaszcze to wszystko ma swój urok, ale jednak...
0: herbatki zimowe lubisz i jesienne.
21: Tak, to jest ten plus.
0: To jednak trochę jesieniara. Antonina Wandesel, dzień dobry w sobotę. Zaczynamy nasze spotkanie.
1: 100% polskich hitów.
0: A zaczynamy muzycznie bardzo dobrze. Grzegorz Chyży, Pod wiatr, już teraz w SC2. Posłuchajmy.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Dobrze się tego słucha, to jest Zalia, Tylko kochaj mnie. I to jest taka piosenka, o której Zalia mówi, że chciałaby, żeby to była piosenka o miłości. I jest, tu się wszystko zgadza, ale ma też takie marzenie, żeby pary młode, no może wybrały to na pierwszy taniec. Więc jeżeli są tutaj pary młode i nie mają pomysłu na super piosenkę na pierwszy taniec, no to słuchajcie, Zalia i Tylko kochaj mnie czeka. A za moment też kobieta i też bardzo super z pięknym głosem Ewa Farna, Nie przegap, SC2.

0: Piosenka z lekkim pazurem i w takim fajnym tempie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. Tym razem przychodzę do Was z kartką z kalendarza, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat. Tak? Dobrze słyszeliście. Mówienia jak pirat. Czyli mamy święto wszystkich tych, którzy chociaż raz marzyli, żeby zamiast zwykłego dzień dobry powiedzieć: witajcie, szczury lądowe. Dzisiaj to wszystko jest dozwolone. I to jest naprawdę dobra wiadomość, dlatego że w sobotę człowiek, no i tak czasem mówi rzeczy, których nie rozumie nawet on sam. Więc dzisiaj można jest na to przyzwolenie. I zobaczcie, tym sposobem nagle zwykła sobota robi się przygodą. Oby tylko bez szukania skarbu pod kanapą. SK2. A teraz nowość. Co mi tam?
1: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

idzie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: takim klasykiem polecieliśmy. Lady Punk, Zamki na piasku. Dziś o 15:00 polscy siatkarze zaczynają fazę pucharową Mistrzostw Europy. I na początku Łotwa, czyli koniec grania na spokojnie. Teraz nie ma już miejsca na żadne wpadki, no bo przegrany niestety żegna się z turniejem i wraca do domu. Polacy w grupie wygrali 4 mecze, a na koniec po 5-setowym boju ulegli niestety Bułgarii, więc no dzisiaj czas wrzucić na wyższy bieg. O 15:00 trzymamy kciuki, będę sprawdzała, co tam się dzieje i będę dawała znać. Kibicujemy, robimy swoje, no bo panowie, dzisiaj piłka po naszej stronie. Tak ma być. SK2.
1: Reklama. 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Co powiecie na sobotę pełną miodu, smaków, zabawy i odkrywania? Już 19 września wybierzcie się na Święto Miodu i Produktu Regionalnego. Na terenie zielonym DODR przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu znajdziecie miody, produkty pszczelarskie, lokalną i regionalną żywność oraz pyszne wypieki. Do tego warsztaty, kreatywne zajęcia, konkursy, atrakcje dla dzieci i występ zespołu ludowego. Będzie smacznie, kolorowo i rodzinnie. Wstęp wolny. Zaprasza Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
7: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
8: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
9: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
10: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
11: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
10: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
11: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
10: Nie bujasz?
11: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
12: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
13: Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
14: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
17: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
16: Spotkajmy się w Biedrze.
18: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 14. To był Baranowski, który lubi być z nią. Po godzinie 14. Karla Fernandez, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Wilki. To tylko na początek, a później, no zostańcie i przekonajcie się, jakie polskie hity czekają na was w kolejnej godzinie naszego spotkania. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy na

0: zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak sobota to?
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już dzisiaj oficjalnie można powiedzieć, że rusza Basket Liga Kobiet. A czym? Superpucharem Polski Kobiet, który dzisiaj o 18 w KGHM Ślęza Arenie właśnie się rozpocznie, a naprzeciwko siebie staną Ślęza Wrocław, czyli zdobywczynie Pucharu Polski kontra AZS UMCS Lublin. O 18 rusza spotkanie, a już teraz można wybrać się na sportowy piknik przed KGHM Ślęza Arenę.
10: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
11: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuje, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
10: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy o ćwierćfinał Mistrzostw Europy za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikoli Grbicia, mimo porażki z Bułgarią, awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
12: Ja wiem, jaki ty masz plan, że uciekasz z pracy i będziesz oglądać mecz.
10: No tak, tak może być. Akurat zdążę dojechać do domu.
12: No to dobrze, jesteś fanką, tak?
10: Tak, lubię bardzo.
12: No to bardzo dobrze. No to co, trzymamy kciuki za Polaków.
10: Pewnie.
12: No i słuchajcie, ja też tutaj będę patrzeć, co się dzieje i będę wam dawała znać. Także za 45 minut Polska biało-czerwoni do boju. Antonina Van Dessel, witam was serdecznie.

Podobno większość z nas robi to zaraz po przebudzeniu, a dietetycy mówią spokojnie, spokojnie, nie tak szybko. Chodzi o to, co pijemy na pusty żołądek, no bo często jest to kawa, jakiś soczek pomarańczowy, czasem woda z cytryną, no bo przecież to zdrowe, albo inne cuda, które też są podobno mega zdrowe, czyli jakieś octy jabłkowe i inne cuda, które wpływają na zdrowie i odchudzanie. Ale niestety u niektórych to wszystko może powodować zgagę albo duże, naprawdę duże problemy z żołądkiem. Więc teraz, no, co jest najbezpieczniejszą opcją na pusty żołądek? No bo później to sobie pijcie, co tam chcecie. Ale najlepszą opcją na początek dnia, żeby wystartować, jest po prostu zwykła woda. Czyli wychodzi na to, że rano nie potrzebujemy cudów, detoksów i magicznych mikstur, tylko potrzebujemy szklanki wody i świętego spokoju. No tego zdecydowanie.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem naszym wehikułem czasu cofamy się do roku 1989. Polska właśnie przechodzi wielkie zmiany, a na ulicach coraz częściej pojawiają się marzenia o wolności, podróżach, no i życiu takim trochę po swojemu. I właśnie wtedy Dżem wydaje piosenkę Harley Mój. Numer, który dla wielu stał się muzycznym symbolem wolności i takiej drogi przed siebie. Jest motocykl, jest wiatr we włosach i jest to charakterystyczne poczucie, że najważniejsze to ruszyć przed siebie i najlepiej bez pytania kogoś o zgodę. Są takie piosenki, które nie potrzebują żadnej mapy. Wystarczy je włączyć i człowiek od razu ma ochotę gdzieś pojechać.

0: To była nowość od Liwki, Poza Tobą Nic. I jeżeli ta nowość Wam się spodobała, to zapraszam na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, no i na głosowanie, dlatego że notowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka. No i Wasze głosy mają ogromne znaczenie, no bo to Wy decydujecie, co będzie numerem 1. Więc kto wie, jeżeli przez ten tydzień będziecie bardzo dobrze głosować, no to Liwka ma szansę być na podium, a nawet na pierwszym miejscu. Więc no co, jak się podoba, to zapraszam do głosowania.
1: SK2. Reklama.
2: Jak sobota to?
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
19: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
24: I po reklamie.

0: Pilaf i Warszawa na kilka chwil przed godziną 15. A co o 15? No oczywiście porcja najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego startuje mecz Polska kontra Łotwa. Nasi siatkarze, do boju, jesteśmy z wami. No i będziemy sprawdzać, co dzieje się na boisku. A na start muzycznie Warius Manx i Maj.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 5, 9, 31.
5: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
11: A cóż to za okazja?
10: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
12: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki i podwójna frajda.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
21: I po reklamie.
0: Punktualnie godzina 15, a to oznacza tylko jedno. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania, a w Sofii właśnie teraz rozpoczyna się mecz polscy siatkarze kontra Łotwa. 1/8 finału, trzymamy mocno kciuki. A żeby lepiej się te kciuki trzymało i kibicowało, mamy dla Was porcję polskich pięknych hitów. I na początek Warius Manx, Antonina Van Dessel, dzień dobry.

to był Oskar Cyms i numer Bez końca. I mam dla was newsa. Mamy polskiego kandydata do Oscara. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego został właśnie wybrany przez polską komisję jako nasz reprezentant w walce o statuetkę. Film wcześniej został nagrodzony w Cannes za reżyserię, więc no... Tutaj to tylko czysta formalność, jeszcze Hollywood by się przydał i by było wszystko cacy. I to już trzecia fabuła Pawlikowskiego w oscarowym wyścigu. Wcześniej była Ida i Zimna wojna, no a teraz trzymamy kciuki, no bo wygląda na to, że polskie kino znowu wybiera się po złoto i mamy wszyscy chyba nadzieję, że tym razem nie skończy się tylko na nominacji. Także do boju. SK2. Oczywiście mecz Polska-Łotwa trwa i jak coś się ciekawego wydarzy, będę tutaj mówić. A teraz Virgin i szansa.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: sezonie.
1: Sandra Reiser, Lepiej niż teraz w Radiu SK2. Ja patrzę, co dzieje się na boisku, dlatego że nasi siatkarze grają właśnie z Łotwą w 1/8 finału. No i słuchajcie, na razie naprawdę tam się dzieje, ale na szczęście na razie jest 0-0. Czekamy, aż Polacy będą mieli 1-0. No i co? I będziemy obserwować i Polacy do boju. Ja wiem, że jest pora obiadowa i te emocje mogą nie sprzyjać jedzeniu, ale opanujmy się, a na takie wyciszenie i uspokojenie już teraz u nas Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem w SC2.
2: SK2.
1: A do sportowych emocji oczywiście będziemy wracać, bo dzieje się.

0: Ladybug, sztuka latania. Jeżeli planowaliście w tym roku, tej jesieni, wyskoczyć w Tatry, no to może być niezły moment, żeby sprawdzić, czy na szlaku będziecie mieli widoki, czy może widoki na innych turystów. Dlatego, że w te wakacje padł absolutny rekord. W lipcu i w sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował ponad 2 miliony wejść. No i właśnie wraca teraz temat ograniczenia liczby turystów na najbardziej zatłoczonych szlakach, szczególnie w wakacje. No bo powoli wygląda na to, że w Tatrach największym wyzwaniem nie jest już zdobycie szczytu, tylko najtrudniej będzie znaleźć na nim kawałek wolnego miejsca. A mecz Polska-Łotwa, siatkówka 1-0 dla naszych w pierwszym secie.
1: SK2. Reklama. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
3: 5931.
4: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
9: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
8: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
10: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
11: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
10: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
11: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
10: Nie bujasz?
11: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie. Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
15: I po reklamie.

0: Bletka i numer, komu miałabym powiedzieć, na kilka chwil przed godziną 16. Po godzinie 16 na start Paweł Domagała, Sylwia Grzeszczak i Hurt. Będzie dobrze, będzie różnorodnie i na pewno w 100% po polsku. Słyszymy się za moment.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Po raz kolejny będziemy mogli zobaczyć ożywione mury na Dodrza. Kino Mural już dzisiaj, drugi dzień, 19.30 rusza, no właśnie, to widowisko multimedialne, gdzie na murach różnych kamienic na Dodrzu zobaczymy różne wyświetlane aranżacje artystyczne, a później afterparty w Wdech, Wydech, Rooftop. Tam zagra nam DJ Duch.
0: Jest weekend, jest sobota, jest godzina 16. Radio SK2 i jest porcja tutaj najlepszych polskich hitów. Antonina Van Dessel, dzień dobry. W tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów sportowe emocje, bo patrzymy, co dzieje się na meczu siatkówki Polska kontra Łotwa. I na ten moment 2-0, także dzieje się bardzo dobrze. A już teraz Paweł Domagała, weź nie pytaj.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Burka Suflera i Takie Tango przed chwilą u nas. I mamy jesień coraz bliżej, chodzimy do lasu na grzyby i jeżeli myśleliście, że największy skarb, jaki można znaleźć w polskim lesie, to jest dorodny borowik, no to słuchajcie, niekoniecznie, dlatego że do Polski po prawie 100 latach wróciła gąska sosnowa, znana też pod dziwną nazwą Matsutake. W Japonii za kilogram najlepszych okazów tego grzybka można zapłacić nawet prawie 9000 zł. Więc słuchajcie, tegoroczne grzybobranie może mieć zupełnie nowy wymiar. Tylko wyobraźcie sobie minę, kiedy wracacie do lasu z koszykiem pełnym grzybów, no i nagle okazuje się, że zamiast kolacji przynieśliście do domu, no, równowartość nowego samochodu. SK2. Byłoby fajnie. A teraz piosenka idealna na jesień. Smolasty, herbata z imbirem. To już za moment.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz wehikuł czasu rusza w kolejną podróż. Teraz cofamy się do roku 1972, kiedy 2 plus 1 podbijało listy przebojów piosenką Chodź, pomaluj mój świat. Muzykę napisał Janusz Kruk, a tekst Marek Dutkiewicz. Numer znalazł się na debiutanckiej płycie zespołu Nowy Wspaniały Świat, no i bardzo szybko stał się jednym z największych hitów grupy. A co działo się wtedy? No w Polsce otwarto port północny w Gdańsku, a na świecie Apollo 16 ruszyło w kolejną podróż na Księżyc. No i właśnie w takim 1972 roku 2 plus 1 postanowiło troszkę pokolorować polską rzeczywistość. Po ponad 50 latach sprawdźmy więc, czy ten świat nadal ma trochę koloru. Posłuchajmy.

0: To była świeżynka od Sanach, Cichosza, która miała premierę na naszej antenie w tamtym tygodniu. Jest to naprawdę wielka nowość i to zapowiedź takiej zupełnie innej Sanach, ale nie brakuje tam też takiej typowej Sanach, więc wiecie, trochę różnorodności, trochę nowości, ale trochę czegoś starego, ale rzeczywiście, no, człowiek chciałby zobaczyć, co jeszcze będzie, co ta Sanach nam jeszcze zaprezentuje, bo to naprawdę taki świeży powiew, świeża Sanach, ale ciągle ta sama. Ale z dobrych informacji, słuchajcie, mamy to, Polacy awansują do ćwierćfinału, wygrali z Łotwą 3-0. No i takich newsów w sobotę nam potrzeba. Za moment u nas muzycznie Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, mój przyjacielu. SK2.
1: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Przepiękny i romantyczny numer na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. Anita Lipnicka. Historia jednej miłości. Po godzinie 17 na początek Golden Life, wideo z Anią Wyszkoni i Kleks, więc i troszkę o miłości, ale w taki przewrotny sposób. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się dosłownie za chwilkę.
1: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.
0: I mamy to na zegarach. Punktualnie wybiła godzina 17 w sobotę 19 września. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania, w którym oprócz najlepszych polskich hitów będzie troszkę o podróżach, troszkę o modzie, no i troszkę o nadciągającej jesieni. Zapraszam.

0: Wszędzie tu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochać.

Margaret i jej prima ballerina. Słuchajcie, są takie historie, które przypominają, że na marzenia naprawdę nie ma terminu ważności. 90-letnia Helena Urbaniak, która nie widzi całe życie, marzyła o Australii. I właśnie to marzenie spełniła. Dzięki internetowej zbiórce udało się zebrać pieniądze na jej podróż, a na miejscu pani Helena zobaczyła świat troszkę inaczej, dotykiem, zapachem, smakiem i dźwiękiem. Pogłaskała kangury i koale, spotkała Polonię i zachwyciła się totalnie Australią. I wiecie, co wam powiem? 90 lat, drugi koniec świata i nadal ciekawość jak u dziecka. No i chyba właśnie tak powinno się podróżować przez całe życie. SK2. A już teraz Patty i numer Nie ma nas. Och, to jest mocne.

Daria Zawiałow i Ballada o niej, a teraz coś dla nich, czyli właśnie dla kobiet, będzie. Słuchajcie, będzie o modzie, o leginsach konkretnie, dlatego że dla jednych to jest absolutny hit, a dla innych ubranie, w którym no nawet jak idzie się do wyrzucenia śmieci, to trzeba się dwa razy zastanowić, czy na pewno wypada. No ale okazuje się, że leginsy przeszły naprawdę bardzo długą drogę. Elastan powstał pod koniec lat 50. W latach 80. lansowała leginsy Madonna, no a dzisiaj spokojnie wychodzimy w nich na ulicę, do sklepu, na kawę, no właściwie wszędzie, bo nawet można iść na eleganckie przyjęcie w leginsach i ładnej marynarce. Czyli no, można powiedzieć, że leginsy wygrały. Pytanie tylko, czy to moda je oswoiła, czy po prostu wygoda przejęła kontrolę nad światem? SK2. SK2. Nie rozstrzygniemy, dlatego posłuchajmy Kuba i Kuba, chłopaki. Super numer.

0: Beata, żal mi tamtych nocy i dni i można by zaśpiewać, że żal nam tego lata, dlatego że stało się, jesień już puka do drzwi, kalendarzowo i astronomicznie przywita nas już 23 września, no więc w najbliższą środę. I wtedy wypada też równonoc jesienna, czyli dzień i noc będą miały mniej więcej po 12 godzin. No ale spokojnie, no bo zanim wyciągniemy swetry, koce i zaczniemy narzekać na ciemność o 17, mamy jeszcze, no jeszcze chwileczkę. A potem już oficjalnie liście w dół, temperatura w dół, no i motywacja do wychodzenia z domu też może niestety polecieć razem z nimi. Więc ostatnie dni lata korzystajmy, a muzycznie za chwilę Lambery i plan awaryjny, więc no można jakiś obmyślić zawsze. Można gdzieś wyjechać na przykład, no nie?
1: SK2 Reklama. 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
5: A cóż to za okazja?
4: 7. edycja. Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: I po reklamie.

0: To były lustra od Natalii Schroeder, a na zegarach powoli wybija nam godzina 18. Po 18 w SC2 dalej polskie hity, bo przypominam, że jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra wam 100% polskiej muzyki. I na start Dawid Podsiadło, Sarsa i Lady Punk. Antonina Wandesyl, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, korzystajcie z weekendu, pa!
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: 5, 9, 31.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Proszę, się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
13: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
22: I po reklamie.

0: Mama, 5931.
1: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Misie śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
5: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
6: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
7: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
6: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
7: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
6: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: 5, 9, 31.
3: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
9: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen Witaj!
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
16: I po reklamie.

0: Reklama. 5, 9, 31.
1: Jak liczyć na szczęście w lotto?
2: Jak najczęściej.
1: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
2: Kumulacja, rewelacja.
1: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
0: I po reklamie.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: Belu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refreny.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,